0: Radio Centrum.
1: Na dzień się lokowiście!
2: Mówią do mnie, żeś nie warty.

się nasłucha, mego tylko rzadko kogoś wpada do ucha. Jestem Peter Baggins, sługa miłości, jestem Peter Baggins. Na twoje przyjemności jestem Peter Baggins. Nie się nasłucha, mego tylko.

ducha. Jestem Bilbo Baggins, sługa miłości. Jestem Bilbo Baggins, do twojej przyjemności. Jestem Bilbo Baggins. Ja się nie słucham, nawet Bilbo rzadko.

jestem Vito Bagins. Na twoje przyjemności jestem Vito Bagins. Mnie się nie słucha, nawet nie to rzadko komuś.

lightning.

0: zrobię wystawę swych wad. Podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: jest Radio Centrum.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kot.

drzwi za nimi czekasz.

0: Autopromocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: funk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

akademickie Radio Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

4 minuty po godzinie 7, a to oznacza, że najwyższa pora rozpocząć audycję Głowa do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem jest dziś z wami Natalia Pyzik, no i zostanę tutaj z wami aż do godziny 10, a razem ze mną same najlepsze hity oczywiście na naszej antenie oraz konkurs, o którym nieco później.

9 minut po godzinie 7. Słuchajcie, przed chwilą rozpoczęliśmy audycję Głowa do Góry na naszej antenie. No i tak z samego rana zacznijmy sobie może od kartki z kalendarza na dzisiejszy dzień. No więc tak, 5 maja swoje imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Stanisław oraz Stanisława. Więc jeśli właśnie się słyszymy na naszej antenie, no to ja oczywiście życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o święta nietypowe, no to obchodzimy dzisiaj dzień bez makijażu. To chyba bardziej do pań. Światowy Dzień Europy oraz Międzynarodowy Dzień Położnej. No i oprócz tego mamy dzisiaj również maturę z matematyki, także jeśli jacyś maturzyści już nas słuchają, no to oczywiście życzę Wam powodzenia na dzisiejszej maturze.

19 minut po godzinie 7. Słuchajcie, w naszym radiu przyszła pora na poranny przegląd prasy z okolic. Zacznijmy więc od Kuriera Lubelskiego, gdzie znalazłam informację o przełomie w polskiej neurochirurgii, bo w Lublinie wykonano pionierską operację kręgosłupa. Właśnie lekarze z Lublina przeprowadzili pierwszą w Polsce wielopoziomową taką stabilizację kręgosłupa dzięki minimalnej inwazyjnej technice. 82-letnia pacjentka w kilkanaście godzin po zabiegu zaczęła już samodzielnie chodzić, co pokazuje po prostu ogromny potencjał nowoczesnej metody leczenia właśnie u nas w Lublinie. Natomiast na portalu Dziennika Wschodniego znalazłam informację o tym, że odbędzie się zbiórka ku pamięci Łukasza Litewki, która pomoże zwierzętom właśnie na Placu Litewskim. Się to odbędzie już dzisiaj w godzinach 17-19. Zaplanowano właśnie taką zbiórkę darów dla zwierząt ze schroniska w Lublinie. No i oczywiście będzie można przynosić najróżniejsze rzeczy, jak na przykład suchą i mokrą karmę dla kotów i psów, właśnie szczególnie taką z wysoką zawartością mięsa. Potrzebne są także mleka dla kociąt, ubranka oraz suplementy, bandaże, rękawiczki, jałowe, smycze, zabawki i środki czystości. Także taka inicjatywa dzisiaj właśnie w Lublinie również będzie miała miejsce, gdyby ktoś chciał pomóc zwierzątkom, no to właśnie na Placu Litewskim w godzinach 17-19 będzie można wybrać się na taką zbiórkę. No a oczywiście po więcej informacji czy o operacji, czy o zbiórce odsyłam Was oczywiście na stronę Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego.

0: Na zegarach 7.30, a więc przyszła pora sprawdzić sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych drogach w Lublinie. Oczywiście klasycznie tutaj okolice Głębokiej, Sowińskiego i Poniatowskiego powoli się korkują. Dalej Aleje Racławickie oraz Lipowa i Narutowicza, tam już też chwilę w korkach możecie postać. Oczywiście cała Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu, czy to właśnie z Głęboką, czy z Bohaterów Monte Cassino oraz z Jana Pawła II, tam również w korkach możecie już chwilę postać. Tutaj jeśli chodzi o Jana Pawła II, to te okolice przy Nadbystrzyckiej i Krochmalnej oraz Diamentowej, tam również już w korkach możecie postać. No i oczywiście Aleja Unii Lubelskiej, Wolska oraz Fabryczna, te okolice też już się korkują. No i tutaj rondo przy Alei Tysiąclecia i Zamku, tam chwilę w korkach również możecie postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje o tym, gdzie aktualnie są utrudnienia w ruchu drogowym, gdzie są jakieś korki i wypadki, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.

Beefy Clyro z kawałkiem Hunting Season na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i nie wiem, czy już słyszeliście o tym, że w dniach 14-17 maja Lublin po raz 16 zamieni się w literacką stolicę Polski. No i właśnie tam zorganizowany u nas będzie Festiwal Miasto Poezji, organizowany przez Bramę Grodzką. No i tegoroczne hasło Festiwalu Poezji inspirowane jest duchowym patronem Józefa Czechowicza, naszego lokalnego artysty oczywiście. Festiwal potrwa właśnie 4 dni i podczas tych 4 dni naprawdę wiele, wiele będzie się działo, no bo zarówno jakieś warsztaty, będzie można na przykład stworzyć handmade swoją zakładkę do książki, albo napisać jakąś poezję na torbach, no i oprócz tego również będzie można zobaczyć naprawdę dużo ciekawych rzeczy i będą różne spotkania z artystami przez te 4 dni. Także dużo będzie się działo właśnie w weekend 14-17 maja u nas w Lublinie, jeśli chodzi o poezję. Także ja serdecznie zachęcam Was do wzięcia udziału, no bo poezja jest dla każdego, nie trzeba się na niej znać, żeby spróbować doświadczyć właśnie poezji w swoim życiu.

stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta,

Róże Europy na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i idealnie się składa, bo ja o Europę i Światowy Dzień Europy będę Was dzisiaj pytała właśnie w konkursie. Bo słuchajcie, mam dla Was wejściówki na majową scenę w centrum, która odbędzie się tradycyjnie w czwartek, 28 maja o godzinie 19 na małej scenie w chatce Żaka. No a wystąpi na niej w tym miesiącu zespół Toten Tans, który znany jest z rockowego brzmienia. Tym razem jednak będzie to okazja, żeby posłuchać zespołu w nieco bardziej, a prawie akustycznej wersji. No bo oprócz akustyki będzie można też usłyszeć instrumenty etniczne oraz nieco elektroniki, więc to będzie taka fajna mieszanka eksperymentu. No i z racji właśnie tego, że mamy dzisiaj ten Dzień Europy, no to napiszcie mi koniecznie w SMS-ach, jakie miasto w Europie chcielibyście zobaczyć i dlaczego, pod numer 515 515 982. Czekam na Wasze wiadomości.

0: Właśnie minęła godzina 8, pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Dzisiaj drugi dzień matur, o szczegółach za chwilę. Powiemy także o innowacyjnej operacji w lubelskim szpitalu.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Maturzyści mają już za sobą sprawdzian wiedzy z języka polskiego. Dzisiaj przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Rozpocznie się on punktualnie o godzinie 9 w tysiącach szkół średnich w całym kraju. To drugi dzień tegorocznej sesji maturalnej, a na przystępujących do egzaminu czeka jeszcze jeden przedmiot obowiązkowy – wybrany język obcy. Matury pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 31 maja. W województwie lubelskim do egzaminu maturalnego z matematyki przystąpią dzisiaj blisko 23 tysiące absolwentów szkół średnich, a w całym kraju blisko 345 tysięcy. Sukces lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy Alei Kraśnickiej w Lublinie. Przeprowadzili oni innowacyjną, mało inwazyjną operację kręgosłupa. Dzięki temu cierpiąca na krytyczne zwężenie kanału kręgowego 82-letnia pacjentka już kilkanaście godzin po zabiegu zaczęła samodzielnie chodzić. Operacja polegała na wielopoziomowej i jednoportalnej endoskopowej stabilizacji kręgosłupa, czyli wykonaniu przez neurochirurga punktowego nacięcia o długości około 7-8 mm. Specjaliści wykorzystali między innymi system nawigacji kręgosłupa wspierany przez robotyczny tomograf śródoperacyjny. Ta metoda minimalizuje ból pooperacyjny i zapewnia szybszą rekonwalescencję. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ścieki stają się zasobem strategicznym. Jak rozwój cyfryzacji wpływa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną? Przemysłowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej stają się elementem procesów produkcyjnych, umożliwiając odzysk wody, energii i cennych surowców. Dzięki nowoczesnym procedurom zakłady mogą ponownie wykorzystywać wodę technologiczną, ograniczać koszty działalności oraz zmniejszać wpływ na środowisko. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 roku w Polsce działało 821 przemysłowych oczyszczalni ścieków, w tym najwięcej biologicznych.
2: Oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od danego zakładu.
1: Mówi Dariusz Jasek, prezes zarządu Sim Technology. Rosnąca automatyzacja sprawia, że oczyszczalnie wykorzystują cyfrowe bliźniaki, modele matematyczne i systemy predykcyjne do optymalizacji pracy oraz zapobiegania awariom. Takie technologie pozwalają ograniczyć zużycie energii nawet o 20-30%. Eksperci zwracają uwagę, że rozwój cyfryzacji zwiększa ryzyko cyberataków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gośćmi Krzysztofa Waltera Kronka będą członkowie zespołu Lire. Zostańcie z nami.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie słonecznie za oknami, a temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne to 1011 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza dobra.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
0: 3 minuty po godzinie 8, a to oznacza, że właśnie rozpoczynamy drugą z dzisiejszych godzin Głowę do Góry na antenie Akademickiego Radio Centrum. Przed mikrofonem jest dziś z wami Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie ze mną na antenie.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Czas na kolejną poranną rozmowę. Krzysztof Walter-Kronek przy mikrofonie. No i jeżeli ja jestem przy mikrofonie, to znaczy, że poranna rozmowa jest muzyczna. I tym razem również to się zgadza. Razem ze mną są Michalina i Piotr z krakowskiego zespołu Lyre. Cześć.
2: Cześć. Cześć.
1: Hej. Przyznam wam szczerze, że małżeństwo to mi się chyba po raz pierwszy trafiło, jeżeli chodzi o wywiady. I tak się zastanawiam, czy Lyre to taki projekt, którego powstanie wiązało się z tym, że powiedzieliście pewnego, być może pięknego wieczoru przy zachodzie słońca do siebie: ej, poróbmy coś razem po pracy zamiast leżenia i oglądania seriali?
3: Tak, myślę, że można tak powiedzieć.
2: Zdecydowanie można tak powiedzieć, ponieważ i Piotr, i ja mamy jakieś korzenie muzyczne, przeszłość muzyczną i też w sumie dosyć podobny miejscami gust muzyczny. I myślę, że początki w ogóle tego planu, żebyśmy jakiś wspólny projekt muzyczny założyli, sięgają wręcz roku 2018. Później te plany gdzieś tam były w tle, natomiast okazję, żeby faktycznie je zrealizować, zyskaliśmy w roku 2020, kiedy mieliśmy bardzo dużo czasu w związku z tym,
3: że...
2: Z oczywistych względów. Tak, i wtedy to się właśnie zaczęło, ale ten pomysł, żeby założyć zespół i wspólnie robić muzykę, już od lat mieliśmy.
3: Tak, ja miałem wcześniej też zespół metalowy, właściwie to folk metalowy, natomiast chcieliśmy z Michaliną stworzyć coś może bardziej świeżego i odpowiadającego nie tylko właśnie moim gustom, ale też Michaliny.
2: I chcieliśmy też, co dosyć ważne, stworzyć projekt, w którym lira kolbowa łączyłaby się z metalem, ale byłaby takim instrumentem prowadzącym, nie tylko w tle, ponieważ często się zdarza tak, że w zespołach, które mają jakieś tam połączenia folkowo-metalowe, ta lira jest oczywiście, ale gdzieś tam bardziej na drugim planie, a my chcieliśmy, żeby zdecydowanie były tam solówki, żeby były riffy lirowe i żeby to wszystko było, się kręciło wokół liry korbowej.
1: Najważniejszy właśnie w waszym zespole jest ten instrument, który już padł tutaj, czyli lira korbowa. Tak stwierdziłem, że nazwę, że gra pierwsze skrzypce, tak żeby ktoś stwierdził, że tak jest. Będzie śmieszne porównanie. No i Lyre oczywiście jako nazwa nawiązuje do tej liry. I Michalina, kiedy ty po raz pierwszy sięgnęłaś po ten, no, dość egzotyczny chyba, jak na współczesne przynajmniej czasy, instrument?
2: Ja zaczęłam swoją przygodę z lirą korbową w roku 2013. Wtedy zaczęłam grać. Założyłam też kanał na YouTubie, gdzie publikowałam covery, które grałam na tej lirze korbowej, a poznałam ten instrument dzięki zespołowi Elveity. I to było mniej więcej gdzieś w roku, dawno temu, 2011-2012, jakiś taki czas to był. I wtedy w tym zespole właśnie zainteresowało mnie zwłaszcza brzmienie liry korbowej, które jest bardzo dla mnie wyjątkowe i niesamowite i bardzo je kocham. I w tamtym czasie postanowiłam, że tak, ja bym chciała grać na tym instrumencie, mając również doświadczenie szkoły muzycznej, gdzie grałam na innych instrumentach, między innymi na flecie poprzecznym, ale stwierdziłam, że te brzmienia mnie bardziej pasjonują i wtedy to się właśnie zaczęło. I od 2014 mniej więcej mój kanał na YouTubie był aktywny i tam wrzucałam covery Elveity przez następne 2 lata.
3: Po czym dołączyłaś do Elveity?
2: Po czym zostałam zaproszona, aby dołączyć do zespołu.
1: A to też jest dość ciekawa ścieżka, bo tak sobie popatrzyłem na to właśnie, co tam się u was działo i też u ciebie pod względem muzycznym. No i z jednej strony zaczęłaś grać na tej lirze korbowej przez Elveity, później w 2016 po odejściu Anny Murphy przeszłaś właśnie na lirę korbową do tego zespołu i podobnie jak Anna Murphy, po odejściu z Elveity założyłaś zespół metalowy, gdzie lira korbowa gra pierwsze skrzypce. Czy inspirowałaś się nią w jakiś sposób, czy to była po prostu potrzeba, ej, połączmy to i zróbmy coś z tego?
2: Myślę, że tutaj oba te stwierdzenia są prawdziwe, ponieważ moją pierwszą i najważniejszą inspiracją, jeżeli chodzi właśnie o lirę korbową, była Anna Murphy i to, w jaki sposób Elveity aranżowało ten instrument w muzyce metalowej. Często zdarza się tak, że to zapoznanie z instrumentem, jakim jest lira korbowa, następuje przez muzykę tradycyjną lub też folkową. W moim przypadku było to od strony metalowej i tak już to zostało u mnie, że dla mnie jakby w naturalny sposób się łączą te dwa elementy. Wydaje mi się też, że wiele osób, które... Ponieważ w Elveity było bardzo wielu muzyków, którzy niektórzy pozostali, niektórzy zmienili plany i zrezygnowali, ale większość z nich jakieś tam projekty swoje muzyczne ma. I tutaj Myślę, że poniekąd jest to inspiracja też stworzenie tego zespołu, ale tak jak już mówiliśmy, te plany mieliśmy gdzieś tam wcześniej, także tutaj myślę, że to jakoś tak dwojako się potoczyło.
1: I ja mam pytanie techniczne, bo ja jestem wielkim fanem przesterów i fazów i tego typu rzeczy. Być może do Piotrka, ale jestem ciekaw, jak Michalina na to zareaguje. Czy lirę korbową da się przesterować i przefazować?
2: Da się, można, a nawet tak. Trzeba.
3: Tak, tak. My nawet w pewnym sensie specjalnie pod to zrobiliśmy dla Michaliny instrument, który nie ma pełnego pudła rezonansowego, tylko jest takim lirowym odpowiednikiem gitary elektrycznej, typu bardziej solid body. Dzięki temu, jeżeli nałożymy przester na lirę korbową, nie będzie to brzmiało tak bardzo chaotycznie i nie będzie wybrzmiewało tak w niskich częstotliwościach. Ten rezonans nie będzie powodował sprzęgnięć i nie będzie taki, nazwijmy to, zamulający. Mhm. Dzięki temu na tym instrumencie dużo lepiej wychodzą te przestery.
1: Powiedziałeś, że stworzyliśmy. Czy ja mam to rozumieć, że oprócz aktywności muzycznych małżeńskich też bawicie się w lutniku w garażu?
3: Już w tym momencie może nie jest to taki projekt garażowy, dlatego że zatrudniam prawie 10 osób, które razem ze mną pracują przy produkcji lir korbowych. Trochę poważniejsze przedsięwzięcie niż nazwijmy to w cudzysłowie garażowe. Natomiast no to jest w sumie główne źródło mojego utrzymania i moja praca to jest właśnie lutnictwo, a muzyka jest poniekąd dodatkiem i na szczęście jest taka forma muzycznej ekspresji artystycznej, niekoniecznie zdominowana przez jakby takie czysto zawodowe podejście.
1: A przy okazji jest to dobra wizytówka twoich czy waszych produktów. Natomiast odejdziemy na chwilę od kwestii technicznej. Jeden z singli z waszej nadchodzącej płyty, czyli Orchard, jest inspirowany ogrodem Hesperyd. I mam pytanie, czy na tym albumie pojawiają się jeszcze jakieś mityczne inspiracje, czy storytellingowo jest on gdzieś rozstrzelony po różnej tematyce?
2: W niektórych utworach tak, pojawiają się te inspiracje mitologiczne. Ja się staram jakoś je wplatać w taki sposób nie zawsze oczywisty. Czasami tak, czasami to są takie oczywiste nawiązania albo wykorzystuję jakieś obrazy, które się pojawiają w tej mitologii, które uważam, że pasują do naszej muzyki albo przedstawiają jakieś emocje, które ja bym chciała w tej muzyce również zawrzeć. W jednym z utworów, który nazywa się The Well, pojawia się również inspiracja mitologiczna postacią Mnemozyny. Czyli takiej bogini, która była, powiedzmy, matką mus. I tak, zdecydowanie to jest estetyka, którą ja bardzo lubię i w którą lubię się zagłębiać, kiedy piszę teksty, ale nie tylko, bo ona również gdzieś tam muzycznie mnie inspiruje i te nawiązania zdecydowanie się pojawiają.
1: Piotrze, bo ty tak trochę mniej mówisz, a jaki jest twój ulubiony mit grecki? Wywołam cię, to jest teraz, wiesz, jesteś w liceum, przypomnij sobie te traumatyzujące czasy. Jaki jest twój ulubiony mit grecki? Masz odpowiedzieć. A jak się pomylisz, to będzie na wizji, więc to już, wiesz, jeszcze gorzej niż jakbyś na pałę miał odpowiadać.
3: Ja nie wiem, czy to jest mit, czy to jest po prostu jakaś opowieść. Nie znam się tutaj na terminologii, nie byłem nigdy humanistą, natomiast zdecydowanie jest to bitwa trojańska. Ja generalnie wychowałem się raczej na takim, powiedzmy, bitewnym fantazy. Byłem wielkim fanem Tolkiena i Władcy Pierścieni. Jako dziecko też zajmowałem się modelarstwem i grałem w grę bitewną Władca Pierścieni. Malowałem figurki, więc tak, to jest coś, co jest głęboko zakorzenione w moich, powiedzmy, inspiracjach.
1: Ale Odyseusz jako sequel też, czy tylko pierwsza część cię interesuje z tego, co Homer zaprezentował?
3: Raczej pierwsza. Motyw żeglarski to nie jest coś, co jakoś specjalnie czuję. Nigdy nie żeglowałem i raczej woda nie jest mi bardzo bliska.
1: Ja mam pytanie tutaj do Michaliny znowuż. Czy twoje doświadczenia z Eluvite, tutaj sześcioletnie, jeśli się nie mylę, tak? Od 2016 do 2022 roku. Jak bardzo one ci pomogły w tym, żeby wypromować to, co robisz z Lyry? Bo pracowaliście z gościem, który założył Bad Omens przy wydaniu pierwszej płyty. No jest to współpraca, na którą większość ludzi w Polsce, bym powiedział, że raczej by nie mogła liczyć. Czy dobrze celuje, że właśnie ta współpraca, współtworzenie Eluvite też tutaj wpłynęło na tę znajomość?
2: Bezpośrednio na tę znajomość nie wpłynęło, ponieważ oczywiście to, że jestem w Eluvite, to był jeden z kluczowych motywów, który pozwolił mi uruchomić lirę na takim poziomie, na jakim to zrobiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z Noa, z Battlements, to wyszło dosyć, można powiedzieć, że przypadkiem, chociaż nie do końca, ponieważ my bardzo dużo słuchaliśmy ich muzyki i jesteśmy wielkimi fanami, zwłaszcza drugiego albumu, który wydali. I przez pewien czas Noah działał jako producent muzyczny, który przyjmował zlecenia. I przez to, że obserwowałam go na Instagramie i kiedyś wrzucił po prostu normalnie na relację ogłoszenie, że szukam projektu, który chciałby się do mnie zgłosić i który mógłbym wyprodukować. I my zgłosiliśmy się, napisaliśmy, co chcemy zrobić, wysłaliśmy demówki, opisaliśmy, na czym by nam najbardziej zależało w tej współpracy i tak to się stało. Jakoś tak zupełnie, powiedziałabym, naturalnie i myślę, że pomogło na pewno to, że były tam jakieś już liczby w social mediach i tak dalej i było widać, że to będzie projekt, który gdzieś tam się utrzyma w tym bardzo trudnym krajobrazie muzycznym. Tak, rynku muzycznym obecnym.
3: Myślę, że to, że Michalina miała kanał na YouTubie, który już tam jakąś popularnością się cieszył, miało większy wpływ niż tutaj ta przyszłość z LVT.
2: Tak, możliwe.
3: Jeśli mam być szczery, to wątpię, czy Noah z Badomens w ogóle słyszał o LVT.
2: Sprawdzał sobie kiedyś mieliśmy taką jedną rozmowę wideo i sprawdzał sobie, co to jest lira korbowa, wpisując w Google. Tak. więc tak.
1: Przeszliśmy do tematu produkcji. Pierwszej płyty waszej, to czas zahaczyć o drugą płytę, która ukaże się w najbliższy czwartek, czyli 7 maja. To się zgadza?
2: Tak jest, 7 maja.
1: Cieszy mnie to potwierdzenie, bo jestem zawsze na bakier z kalendarzem, za co przepraszam zarówno was, jak i wszystkich słuchaczy. Jakie macie takie największe nadzieje, jeżeli chodzi o ten album?
2: Myślę, że nie tworzyliśmy sobie jakichś oczekiwań wobec tego albumu, głównie dlatego, że tworzymy muzykę, którą chcemy tworzyć i której sami chcemy słuchać. I to jest nasza główna inspiracja.
3: I motywacja.
2: I motywacja do tworzenia muzyki, więc nie mamy jakichś nadziei bardzo konkretnych typu tyle i tyle odsłuchań, tyle i tyle sprzedanych płyt albo tyle i tyle koncertów. Raczej staramy się jakoś kierować tymi planami, które będą później, to znaczy wydanie płyty, koncerty premierowe i tak dalej, ale nie mamy zbyt wielkich oczekiwań, które sobie narzucamy sami i nie tworzymy sobie takiej właśnie presji, że koniecznie chcemy osiągnąć to, to i to.
3: Tak, tworzymy muzykę, którą sami chcielibyśmy posłuchać, więc w pewnym sensie mamy też motywację, żeby inni ludzie też jej posłuchali, bo czujemy, że jest dobra. Natomiast wiemy, że współczesny rynek muzyczny jest niezwykle zatłoczony i ciężko dotrzeć z przekazem, dlatego cieszymy się, że mamy możliwość chociażby brać udział w takich wywiadach jak ten i faktycznie ta nasza muzyka gdzieś tam już jakieś zasięgi zdobywa.
1: I mnie również cieszy, że mogłem was dzisiaj przepytać z mitów oraz tego, czy można przesterować lirę korbową. Dziękuję wam bardzo, Michalina i Piotr z zespołu Lyre. Za chwilę będziecie mieli okazję przesłuchać jednego z singli, który zapowiada najbliższą płytę. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że do rychłego usłyszenia.
2: Dziękujemy. I wzajemnie.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Na zegarach 8.30 pora sprawdzić, co przez ostatnią godzinę zmieniło się na drogach. No więc tak, tutaj rondo krwiodawców przy Alei Warszawskiej, Kraśnickiej i Racławickiej, tam się korkuje. Dalej, w ogóle cała ulica Racławicka tutaj przy skrzyżowaniu ze spadochroniarzy oraz przy skrzyżowaniu z Poniatowskiego i Sowińskiego, tam możecie postać. Krakowskie Przedmieście, Lipowa i Gabriela Narutowicza, tam również tworzą się korki. No i oczywiście tutaj skrzyżowanie przy właśnie Narutowicza, nad Bystrzyckiej i Muzycznej, tam chwilę również możecie w korkach postać. Głęboka stoi w korkach oraz rondo Nazana i Filaretów, tam chwilę można postać w korkach. No i oczywiście Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniach z Głęboką, Bohaterów Monte Cassino oraz Jana Pawła II, tam również utrudnienia się już tworzą. No i oczywiście tutaj okolice Ruskiej, Lwowskiej i Alei Tysiąclecia przy Zamku. Tam pewne utrudnienia na Was czekają. Dalej Aleja Unii Lubelskiej, Fabryczna, Wolska, Droga Męczenników, Majdanka, Łęczyńska i Aleje Zygmuntowskie. Tam również w korkach chwilę postoicie. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, no to koniecznie dawajcie znać pod numerem 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Moi drodzy, mamy już 40 minut po godzinie 8, no i ja powracam do Was z konkursem na Majową Scenę w Centrum. Już kilka wiadomości od Was dostałam. No i słuchajcie, jeśli chodzi o tą Majową Scenę w Centrum, no to 28 maja właśnie w czwartek o godzinie 19 na scenie Chatki Żaka wystąpi Tozen Tans, czyli zespół rockowy, tym razem jednak w nieco bardziej akustycznej wersji, połączonej z elektroniką i instrumentami etnicznymi. No i z racji tego, że mamy dzisiaj Dzień Europy, no to ja chciałam Was zapytać, jakie miasto w Europie właśnie najbardziej chcielibyście zobaczyć i dlaczego? Swoje odpowiedzi wysyłajcie oczywiście pod numer 515 515 982.

15 minut do godziny 9, a więc przyszła pora na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych muzycznych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy od Śląska, dokładnie w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Pojawi się naprawdę taka legenda, chyba wszystkim bardzo dobrze znana. Już 19 maja właśnie na Stadionie Śląskim usłyszymy Metallicę, zespołu chyba, którego nie muszę nikomu przedstawiać. Wszyscy dobrze znają i uwielbiają. Dalej powracamy do Lublina. 22 maja w klubie Graffiti będzie można zobaczyć taki zespół, w sumie to kilka zespołów, bo wystąpi Wirefall i Snowblind oraz My Own Abyss i Dead Do. Także będzie to naprawdę taka mieszanka różnych zespołów i metalcore'u i nieco rocka oraz takiej właśnie wspaniałej energii, którą będzie można usłyszeć tego wieczoru właśnie w na scenie Graffiti i będzie to 22 maja. No i ostatni, tym razem koncert zespołu Limp Bizkit, dokładnie 3 czerwca na Tauron Arenie w Krakowie. Wydarzenie Impact 2026 i właśnie tam usłyszymy Limp Bizkit, kolejną legendę po prostu, tym razem z bardziej new metalowej okolicy. Limp Bizkit również chyba nikomu nie muszę przedstawiać, na pewno zrobił wielką furorę pod sceną i będzie się tam działo ogromne pogo pod sceną, także jeśli lubicie takie klimaty, no to oczywiście odsyłam Was na strony organizatorów po bilety na wszystkie te wydarzenia. Radio Centrum.

Już tylko 5 minut zostało nam do godziny 9, ale słuchajcie, ja przed chwilą sprawdziłam kalendarium muzyczne i nie uwierzycie kto, sam Piotr Rogucki obchodzi dzisiaj swoje urodziny, także wspaniały wokalista, możemy życzyć mu oczywiście wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i chyba też przede wszystkim tego, że następnym razem, jak będzie wskakiwał w tłum podczas koncertów, to żeby już żadnego buta swojego nie zgubił. Taka anegdotka ze koncertu zespołu Koma. No i chyba też my sobie teraz posłuchamy już teraz klasyczek Spadam w waszych głośnikach.

0: Nieco nostalgicznie zrobiło się na naszej antenie, a to za sprawą zespołu Koma z kawałkiem Spadam. Minęła już właśnie godzina 9, a więc przyszła pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Podano ceny paliw na dziś. O tym za chwilę. Powiemy także o konsekwencjach jazdy na gapę oraz o studenckiej wiośnie teatralnej.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 49 groszy, benzyny 98 6 zł i 99 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Oznacza to, że cena diesla się nie zmieniła, jednak koszt obu rodzajów benzyn względem poniedziałku wzrósł. Kolejne informacje w tej sprawie zostaną opublikowane dzisiaj i określą ceny na jutro. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw, a sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. Kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 15 maja. Jazda na gapę może mieć poważne konsekwencje. Problem coraz częściej dotyczy nieletnich. Skutki podróżowania bez ważnego biletu ponosi ponad 260 tysięcy Polaków wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. Ich zaległości sięgają 366 milionów 200 tysięcy złotych. Obecnie to już 1 200 tysięcy złotych, czyli dwa razy więcej niż rok temu. W starszych grupach wiekowych zadłużenie rośnie znacznie wolniej lub spada.
2: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. PiS do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
1: Mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Młodzi dorośli, czyli osoby w wieku od 18 do 25 lat, są zadłużone w kwocie od 28 milionów 200 tysięcy złotych do 37 milionów 900 tysięcy złotych. W grupie wiekowej od 26 do 35 lat poziom zobowiązań wynosi obecnie 96 milionów 800 tysięcy złotych. Z kolei osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zanotowały wyraźny spadek długów uzyskanych w wyniku jazdy bez ważnego biletu. O szczegółach mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.
3: Nasze doświadczenie w egzekwowaniu zapłaty od gapowiczów wskazuje, że traktują oni karę za jazdę bez ważnego biletu jako drobną niedogodność, a nie faktyczne zobowiązanie finansowe. W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
1: W perspektywie wszystkich pasażerów pod względem zadłużenia dominuje centrum kraju. Mieszkańcy województwa łódzkiego uzbierali najwyższą kwotę za jazdę bez biletu zarejestrowaną w KRD. Aby ograniczyć zadłużenie w najmłodszej grupie wiekowej, należy przede wszystkim edukować i uświadamiać młodych ludzi, że nieposiadanie biletu i brak zapłaty w terminie ma wyraźne skutki w przyszłości. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami studencka wiosna teatralna. Żaki będą mogły zaprezentować swój talent. Maj w Lublinie od lat kojarzy się z niezwykłą energią młodej sztuki i scenicznymi eksperymentami. Już niebawem, bo 20 maja chatka Żaka stanie się sercem ogólnopolskiego teatru studenckiego, goszcząc twórców z całego kraju.
4: To jest właściwie jedyny w Polsce festiwal, który jest skierowany stricte do teatrów studenckich. Mamy bardzo wiele festiwali młodzieżowych, teatralnych, ale one przede wszystkim skupiają młodzież licealną. Mamy profesjonalne festiwale teatralne, których grupy już z teatrów takich zawodowych, profesjonalnych się pokazują. I to jest chyba tylko ten jeden moment, kiedy tak naprawdę najważniejszy jest teatr studenta i studentki. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Hasło przewodnie tej edycji to Kontrapunkt. To jest już piąta edycja po wznowieniu.
1: Mówi Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. To idealna okazja, by przekonać się, jakie pytanie dziś stawia pokolenie artystów i jak interpretuje otaczającą nas rzeczywistość. Festiwalowe dni będą momentem na wymianę doświadczeń oraz nową formą wspólnego odkrywania sztuki.
5: Bartłomiej. Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Już dzisiaj poznamy pierwszego finalistę tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. O 21:00 Arsenal na Emirates podejmie Atletico Madryt. Pierwsze spotkanie nie powiedziało nam wiele o tym, kto może czuć się pewniej podczas rewanżu. W Madrycie padł remis 1-1 po wykorzystanych rzutach karnych Wiktora Gyökeresa i Juliana Alvareza. Obie ekipy zaliczyły także pozytywne powroty do rozgrywek ligowych. Arsenal wygrał z Fulham, a Atletico z Walencją. Kto zwycięży dzisiaj? Tego dowiemy się już w dzisiejszy wieczór. Przechodzimy do piłki ręcznej. Trzy szczypiornistki PGE MKS-u Elwold Lublin trafiły do siódemki 26. serii Orlen Superligi Kobiet. Do składu kolejki awansowały Aleksandra Rosiak, Adrianna Górna oraz Wiktoria Gliwińska. Wszystkie nominacje trafiły do zawodniczek po zwycięstwie nad Krasoń MKS Piotr Kowioł 28-20. Ponadto Adrianna Górna ma szansę na tytuł szczypiornistki całej serii. Skrzydłowa rywalizować będzie z Basią Zimną oraz Nikolą Głębocką. Głosowanie zakończy się już dzisiaj o godzinie 15, a swój głos można oddać w oficjalnej aplikacji Orlen Superligi. A na koniec piłka ręczna w wykonaniu mężczyzn. Lotto Puławy nie może odbić się od dna grupy spadkowej Orlen Superligi. Podopieczni trenera Piotra Drobka przegrali 27-37 z Zepter KPR Piotrkowioł.
6: Wydaje mi się, że gdzieś nasza obrona dzisiaj zawiodła. Straciliśmy bodajże 38-39 bramek, tak? To pokazuje, że w tym sezonie średnio tracimy tyle i no niestety dzisiaj troszeczkę przyjechaliśmy tu z innym założeniem. Chcieliśmy czerpać radość z tego sportu. Chcieliśmy zrobić to, mieć taką pozytywną atmosferę, no ale jednak ten cały sezon pokazuje, że mamy dużo problemów, nie tylko indywidualnych, zespołowych, no i trzeba się starać grać do końca, ale myślę, że gdzieś ta obrona zadecydowała, no bo 38 z tyłu, no to nie jest dobry wynik.
5: Komentował po spotkaniu szczypiornista z Puław Szymon Działakiewicz. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na jutrzejszą środę o godzinie 20. Przeciwnikiem Lotto Puławy będzie przedostatnie w tabeli Zagłębie Lubin. Nasi lubelscy zawodnicy mają natomiast ostatnie miejsce, tracąc do rywali jeden punkt.
0: My zerknijmy sobie jeszcze na prognozę pogody. Za oknami słonecznie, a temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne to 1011 hektopaskali. Umiarkowany jest biometr, natomiast jakość powietrza jest dobra.
7: Reklama. Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama.
10: Radio Centrum.
11: Najwięcej lokalnie!
0: 7 minut po godzinie 9, a więc przyszła pora rozpocząć ostatnią z dzisiejszych godzin audycji Głowa do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik, a już teraz Guns N' Roses z kawałkiem Paradise City w waszych głośnikach.

17 minut po godzinie 9, więc powróćmy sobie po raz ostatni już do naszego konkursu na scenę w centrum, która odbędzie się w czwartek 28 maja o godzinie 19 na małej scenie w chatce Żaka. A wystąpi na niej w maju zespół Totten Tanz, który znany jest z rockowego brzmienia. Tym razem jednak usłyszymy go w akustycznej wersji połączonej z instrumentami etnicznymi oraz elektroniką. No i z racji tego, że mamy dzisiaj Dzień Europy, no to ja pytam Was, jakie miasto w Europie najbardziej chcielibyście odwiedzić i dlaczego? Swoje odpowiedzi wysyłajcie oczywiście pod numer 515 515 982. Czekam na Wasze odpowiedzi.

0: 27 minut po godzinie 9. Przyszła pora na kolejny przegląd prasy, tym razem jednak ze świata i tego, co się aktualnie dzieje. Maria, powiedz, co znalazłaś?
1: No ja powracam trochę do majówki i też przenosimy się w tej majówce do Wilna, bo 2 maja właśnie to miasto wypełniły biało-czerwone flagi, harcerskie mundury i stroje zespołów artystycznych, bo przez litewską stolicę przeszła Parada Polskości i to jest jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń polskiej społeczności na Litwie. Pochód wyruszył w południe spod gmachu litewskiego Sejmu, a uczestnicy przeszli głównymi ulicami Wilna w kierunku Ostrej Bramy. W paradzie wzięli udział przedstawiciele polskiej społeczności z Wilna i Wileńszczyzny, Polacy z innych regionów Litwy, ale także rodacy z Polski, którzy przyjechali do Wilna na majówkę. I tegoroczna parada odbyła się właśnie w Dniu Polonii i Polaków za granicą, który jest obchodzony właśnie 2 maja. A jeżeli chcecie więcej przeczytać na ten temat, to odsyłam Was do strony Polskiego Radia.
0: No to ja też powrócę do majówki i do tajemniczych balonów z pakunkami, które zostały znalezione w Małopolsce. Mianowicie Małopolski Urząd Celno-Skarbowy poinformował, że właśnie w balonach znalezionych 1 maja w miejscowości Iwakowa znajdowały się papierosy z białoruską akcyzą oraz nadajniki GPS. Poinformowano też, że w tych balonach właśnie znajdowały się te papierosy i funkcjonariusze ujawnili, że łącznie znajdowało się ich około 180 tysięcy sztuk tych papierosów właśnie w paczkach. No i zabezpieczone one zostały oczywiście i na razie funkcjonariusze prowadzą czynności, których celem jest ustalenie pełnego przebiegu przemytu oraz osób, które za niego odpowiadają, no bo jeszcze nie wiadomo, kto odpowiada właśnie za te tajemnicze balony, które zostały znalezione. Także takie z majówki informacje tak do nas jeszcze napłynęły. No a my przechodzimy do muzyki już teraz Pearl Jam w waszych głośnikach.

0: emocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: funk,
1: metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8.11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
8: Tu Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.

0: NBA Centrum. Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na małą dawkę koszykówki. Przy mikrofonie Mikołaj Stępniak. Koniec pierwszej rundy playoffs przyniósł pełne rozstrzygnięcia i wyłonił pary drugiej rundy. To był etap, w którym klasycznie już nie liczy się układ tabeli ani przewaga parkietu, tylko odporność na presję i zdolność do wygrywania momentów. Najwięcej uwagi przyciągnęła seria Boston Celtics z Philadelphia 76ers, która stała się jednym z najbardziej dramatycznych pojedynków tej fazy. Celci prowadzili w serii 3-1 i byli o krok od zamknięcia sprawy, ale 76ers wrócili do gry, wygrywając 3 mecze z rzędu. W decydującym meczu Philadelphia zagrała dojrzalej w końcówce i wygrała 109-100, zamykając serię 4-3. Joel Embiid był liderem 76ers, zdobył 34 punkty, 12 zbiórek i 6 asyst, a Tyrese Maxey dorzucił 30 punktów i kontrolował tempo w kluczowych momentach czwartej kwarty. Podobnie dużo emocji przyniosła seria Toronto Raptors z Cleveland Cavaliers, która również rozciągnęła się do 7 spotkań. To była wyrównana walka, w której momentum zmieniało się niemal co mecz. Ostatecznie Cavaliers wygrali Game 7 na własnym parkiecie, wykorzystując lepszą defensywę w czwartej kwarcie i kontrolując tempo w końcówce. Cała seria była przykładem rywalizacji, gdzie żadna ze stron nie była w stanie zbudować trwałej dominacji, a o wyniku decydowały pojedyncze posiadania. Detroit Pistons dokonali jednego z największych comebacków w historii organizacji. W serii przeciwko Orlando Magic odrobili stratę 1-3 i wygrali całość 4-3. Co więcej, w meczu numer 6 wrócili z deficytu 24 punktów na około 23 minuty przed końcem. Bezpośrednio po zakończeniu serii w Orlando doszło do dużych zmian. Zwolniony został trener Magic Jamal Mosley. Po takich rozstrzygnięciach komplet par drugiej rundy prezentuje się następująco. Philadelphia 76ers zmierzy się z Nowym Jorkiem, Cleveland Cavaliers z Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves. Na dzisiaj to by było tyle, dziękuję za uwagę.
2: Najwięcej rocka w mieście!
3: Radio Centrum.

White Horses od zespołu Wolf Alice na antenie Akademickiego Radio Centrum. Już tylko 5 minut zostało nam do godziny 10, a to oznacza, że żegnamy się. Przed mikrofonem była dziś z Wami od godziny 7 Natalia Pyzik, a to była audycja Głowa do Góry na antenie Akademickiego Radio Centrum. Ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia wkrótce.

0: Zdrowie oraz bezpieczeństwo w sieci już wkrótce znajdą się w centrum uwagi. O tym za chwilę. Powiemy także o nowej wystawie na Placu Litewskim. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenie w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Po raz 12 studenci i doktoranci zjednoczą się w Lublinie. Przed nami kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Progenezis – Zachowania prozdrowotne. Uczestnicy 8 i 9 maja zaprezentują swoje badania i osiągnięcia naukowe w różnego rodzaju formach. Sesje poruszać będą tematy neurologiczne i psychiatryczne, onkologiczne, genetyczne, diagnostyczne oraz ginekologiczne i położnicze. Jest to okazja do poszerzenia wiedzy przede wszystkim dla osób z kierunków analityka medyczna, lekarski, farmacja czy biomedyczna.
1: Celem wydarzenia jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań studentów poprzez liczne warsztaty oraz sesje naukowe o tematyce takiej jak styl życia, profilaktyka, zdrowie publiczne, mikrobiologia, zakażenia i immunologia. W tym roku podczas wykładów zostaną poruszone tematy epidemiologii zatruć w województwie lubelskim, diagnostyki i opieki nad chorymi w oddziale intensywnej terapii oraz przeszczepów skóry.
0: Mówi student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Daniel Pikor. Wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej na platformie Zoom oraz w Collegium Fatologicum. Na spotkanie obowiązują wcześniejsze zapisy. W tym miesiącu w centrum uwagi będzie cyberbezpieczeństwo. Przed nami kolejna edycja ISSA Forum. To wydarzenie o charakterze otwartym, łączące profesjonalistów, pasjonatów i wszystkich zainteresowanych ochroną w sieci. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie ISSA Polska we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 15 do 16 maja w Instytucie Informatyki i Matematyki UMCS. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy m.in. bezpieczeństwa urządzeń mobilnych czy nawigowania sztuczną inteligencją. Na uczestników czekają także sesje i warsztaty pod znakiem cyfrowego skauta i cyfrowego seniora, adresowane przede wszystkim do uczniów i seniorów. Spotkanie jest bezpłatne, jednak obowiązuje rejestrację poprzez formularz dostępny na stronie internetowej ISSA Polska. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto przygotowało plenerową wystawę edukacyjną. Od wczoraj na Placu Litewskim można oglądać ekspozycję poświęconą retencjonowaniu wody opadowej. Dzięki niej Lublinianie mogą się dowiedzieć, czym jest retencja, dlaczego jest ważna, jakie przynosi korzyści i jak każdy może przyczynić się do poprawy gospodarki wodnej. Na 12 planszach zaprezentowano m.in. sposoby zatrzymywania wody w mieście oraz jak mieszkanki i mieszkańcy mogą wspierać retencję w swoim najbliższym otoczeniu. Ekspozycja dostarcza również informacji o miejskim programie Zław deszczówkę oraz innych ekologicznych rozwiązaniach stosowanych w Lublinie. Wystawę można oglądać do 14 maja. Jest ona dostępna również w wersji elektronicznej na stronie lublin.eu. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 20 stopni. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już jutro po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Mam audycję rozpoczyna Queens of the Stone Age, audycję Ośrodek Rocka konkretniej przy mikrofonie Gabriela Wolińska i właśnie zostanę z wami do godziny 15. Będę miała dla was bardzo dobre, ciekawe bilety, także zostańcie również ze mną i System of a Down, tutaj kawałek Spiders.

0: Reklama.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

No, wielki hit od Kaizer Chiefs, czyli Ruby, na antenie Akademickiego Radia Centrum. I wielkim hitem w ten weekend będą korowody. Właśnie tak, korowody, ze względu na to, że no, dwa dni po kolei będziemy świadkami dwóch właśnie korowodów. Pierwszy to ten piątkowy, oczywiście w ramach juwenaliów Politechniki Lubelskiej, korowód studentów, który wyruszy spod ratusza, a w sobotę z kolei korowód orkiestr dętych ze względu na Dzień Unii Europejskiej. Tutaj właśnie różne orkiestry się razem zbiorą i właśnie będą grać wspólnie, żeby świętować ten Dzień Europy. A z kolei, jeśli chodzi o korowód studencki, no to tutaj bardziej to nawiążę do juwenaliów, bo będę miała dla Was wejściówki na właśnie te piątkowe koncerty 8 maja, więc radzę słuchać uważnie, bo za kilka minut będę właśnie Wam zdradzę Wam z zasady naszego konkursu, w którym do wygrania będą te podwójne bilety na koncerty piątkowe, przypominam, więc po prostu zostańcie z nami.

na antenie Radio Centrum Typhoons od Royal Blood, a mam nadzieję, że i muzyczny właśnie Typhoon się odbędzie w piątek w Juvenaliach, podczas Juvenaliów. No tutaj akurat trochę bardziej rapowo, ale nie tylko, bo i Kacperczyk, Fukaj, Gips, Problem, no i BDOS ostatnio. Również popularna postać, również w formie charytatywnej, ale muzycznie myślę, że również. No i właśnie mam dla was bilety na ten piątkowy, te piątkowe Juvenalia, te piątkowe koncerty. Czekam pod 515 515 982 na wasze najlepsze wspomnienia z Juvenaliów, ze wszelkich imprez studenckich, takich właśnie zbiorczych, z tych koncertów, więc 515 515 982 tu czekam na wasze historie.

0: jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Gryz.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

na antenie Radio Centrum gościły Komety z utworem Bezsenne Noce. Bezsenne Noce to dopiero będą w weekend, ale zanim o weekendzie, no to nieco więcej o pogodzie. No i MGW wydało ostrzeżenia a propos burz, które mają się zacząć od środy. No i właśnie w środę niestety, no nie tyle załamanie pogody, co właśnie burze są bardzo możliwe i nieco chłodniejsza temperatura. Natomiast w czwartek już będzie o wiele chłodniej, około 20 stopni. W piątek to już nawet koło 15 i przelotne opady deszczu. To samo zresztą w sobotę. Aura będzie dosyć podobna, więc niestety Juvedalia nie jawił się jakoś bardzo pięknie, jeśli chodzi o pogodę. Natomiast myślę, że energia jak najbardziej będzie rekompensowała tą pogodę, tą aurę, która będzie na niebie. A zwłaszcza jeśli będziecie mieli bilety. O biletach nieco więcej jest za parę minut. Przypomnę zasady naszego konkursu, w którym do wygrania będą właśnie bilety na piątek, akurat na piątkowe koncerty, więc zostańcie z nami, na razie posłuchamy sobie Wizard.

Pressure od Muse na antenie Radio Centrum. Ja obiecałam wam przypomnieć zasady naszego konkursu. W nim do wygrania są bilety na piątkowe koncerty Juvenaliów 8 maja. Właśnie się one odbędą i na te konkretnie, na ten konkretny dzień mam dla was bilety. Trzy podwójne, dlatego zbieram dzisiaj wasze historie z Juvenaliów, ogólnie, właśnie z takich ogólnych imprez studenckich, wasze najlepsze, takie najciekawsze wspomnienia z Juvenaliów, najciekawsze zdobędą te wspomniane bilety. Pod 515 515 982 wysyłajcie mi właśnie SMS-y z tymi historiami, opiszcie je jakoś fajnie. A ja właśnie wybiorę spośród nich te trzy najciekawsze i pod koniec audycji sprezentuję zwycięzcom bilety na Juvenalia, więc pod 515 515 982 poproszę tę historię. Natomiast w międzyczasie sobie posłuchamy oczywiście dobrej muzyki. No, na Juvenaliach może rocka nie będzie aż tak dużo jak u nas w radiu, ale no u nas jest najwięcej rocka w mieście, więc... No trudno, żeby było inaczej. Niemniej na naszej antenie już teraz Godsmack z utworem Keep Away, więc dajcie głośniej.

niemal 3 minuty po godzinie 14 rozpoczynamy drugą część Ośrodka Rocka przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I jeszcze do 15 z wami jestem. W tej godzinie nadal kontynuujemy właśnie konkurs z biletami na Juvenalia, także wy zostańcie z nami, a w towarzystwie dobrej muzyki YouTube.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej! IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

dla nich California od Red Hot Chili Peppers, to w waszych głośnikach, a teraz konkurs, przypomnę, w którym do wygrania są bilety na piątkowe juwenalia, na piątkowe koncerty w ramach juwenaliów. Pod 515 515 982 czekam na wasze historie, najciekawsze historie z juwenaliów czy takich imprez studenckich, koncertowych. 515 515 982. Trzy najciekawsze historie właśnie dostaną podwójne bilety na piątkowe juwenalia, więc 515 515 982. No i tam tylko oprócz błękitnego nieba więcej nam potrzeba nie będzie.

Foo Fighters na antenie Radia Centrum, a myślę, że to jest dobry moment na kącik przestępczy w naszym radiu. No i tutaj mam historię z Tarnogrodu, bowiem w niedzielę mieszkanka tego miasta właśnie zgłosiła kradzież roweru. No i policjanci znaleźli tego gagatka. 32-letni mężczyzna, okazało się, ukradł ten rower. A kiedy zapytali, dlaczego to zrobił, uwaga, taka była jego odpowiedź, że jego własny rower się popsuł, a on nie chce chodzić pieszo. Więc no, wytłumaczenie niby mówi się, że nie ma głupich pytań, są ewentualnie głupie odpowiedzi. Natomiast pamiętajcie przede wszystkim, maturzyści, żeby na maturze ustnej z polskiego, która was jeszcze najprawdopodobniej czeka, no, nie argumentować swoich racji w ten sposób.

0: promocja.
1: Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Trochę polskiej muzyki na naszej antenie Siekiera, konkretnie i Bez końca właśnie słuchaliśmy sobie na antenie Radia Centrum. Ja miałam dla was konkurs właśnie dzisiaj a propos juwenaliów. Właśnie i właśnie zbierałam od was historie z różnych juwenaliów, z różnych imprez studenckich i jest ze mną teraz na telefonie Kamil. Słyszymy się?
1: Tak jest, słyszymy się.
0: Dobrze, to w takim razie chciałam zapytać o twoją historię właśnie z juwenaliów. Twoja odpowiedź bardzo mnie zaciekawiła i chciałabym, żebyś opowiedział pozostałym słuchaczom, jak to wyglądało.
1: Pewnego razu na juwenaliach na terenie Perły byłem na koncercie Mousestepu, który był po koncercie Piotra Roguskiego w solowym projekcie, który był bardzo taki nostalgiczny, spokojny, tłum się mocno uspokoił, po czym wszedł wokalista Mousestepu i rozpętało się piekło na ziemi, można powiedzieć. Tłum oszalał, oczywiście jako stary wyjadacz chciałem z tego skorzystać i wejść w to szalone pogo. I w pewnym momencie zauważyłem, że w moich rękach pojawiła się parasolka. Więc długo nie myśląc, tą parasolkę podrzuciłem najwyżej, jak mi się udało. Po czym ona sobie bezpiecznie opadła, bo ją też otworzyłem z powrotem do nas. I ogólnie zabawą nie było końca.
0: No to bardzo się cieszę w takim razie, to bardzo ciekawe wspomnienie, takie koncertowe przeżycia, które warto, myślę, kolekcjonować.
1: No tak, tak, przede wszystkim przeżycia na światowym poziomie, bo wcześniej na Mousestepie byłem, ale na przystanku Woodstock, gdzie to już tam był, no i chyba jest przystanek Woodstock. Więc tam byli w tym pełnym składzie, z zespołem, a tutaj u nas był to DJ set, więc wokalista i DJ, ale emocji nie brakowało mimo wszystko.
0: No dobrze, dziękuję ci bardzo w takim razie za udział w konkursie. No jeszcze takie ostatnie pytanie, klasyczne, że tak powiem, w takich sytuacjach, czyli czy chcesz kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście, wszystkich moich kompanów z koncertów, moją małżonkę Annę i wszystkich kolegów, z którymi dzielę tego typu wrażenia.
0: Dobrze, w takim razie bardzo ci dziękuję. Jeszcze ci szczegóły przekażę poza anteną. Na razie dziękujemy. Dziękujemy.
1: Jasne.
0: Dziękujemy. Natomiast wracamy powoli do muzyki. Jeśli chodzi o koncerty, to jeszcze za chwilę impreza FM, także więcej informacji o zbliżających się koncertach innych w naszej okolicy. Zostańcie z nami. A już teraz klasyka muzyki rockowej Guns N' Roses i You Could Be Mine na antenie Radia Centrum.

0: I pora na zapowiadaną przeze mnie imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. I już 8 maja w Fabryce Kultury Skrzypt odbędzie się kolejna edycja Heavy Attack. Podczas niej wystąpią chociażby Team Reaper Owens, Dark Horse Prophet czy Axe Crazy. Więc jeśli lubicie gatunki około heavy metalowe, no to bilety znajdziecie na stronie Zgrzytu. Z kolei dzień później, ale w Warszawie już, 9 maja w warszawskiej Hydrozagadce wystąpi Creeper i supportować im będzie zespół The Howling, a myślę, że Creepera nie trzeba przedstawiać, zwłaszcza miłośnikom mroku i gotyckiego klimatu w muzyce. Tu bilety znajdziecie na stronie organizatora. A z kolei nieco później, już 22 maja, ale w Lublinie, w klubie Graffiti, czeka nas duża porcja metalowego grania od grup Wirefall, Snowblind, Mine Own Abyss i Dead Dew. Jeśli lubicie alt metal, okolice nowoczesnego metalcore'u czy nu metalu, to jest to impreza jak najbardziej dla Was. Bilety znajdziecie poprzez Facebooka klubu Graffiti.
1: Radio Centrum.

Price na antenie 982 FM z kawałkiem Image of the Invisible, więc to myślę w sam raz pozycja na koniec ośrodka Rocka. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną przez ostatnie 2 godziny, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach Kuby Pasiecznego, który poprowadzi godziny szczytu dla was od 15 do 18, także zostańcie jeszcze z nami, najlepiej do nocy, bo i potem jeszcze takie audycje się dzieją, że aż szkoda gadać, najlepiej słuchać. A z wami była Gabriela Wolińska. Jeszcze raz dziękuję i życzę miłego dnia, do usłyszenia już jutro.

0: No przy takich radosnych rytmach w głośnikach ciężko nie poczuć się co najmniej good. Motley Crue i Dr. Feelgood na 98,2. Na zegarach wybiła już godzina 15, a więc to czas na wydarzenia.
1: Część maturzystów zakończyła pisanie pracy unieważnieniem egzaminu. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o akcji na rzecz czworonogów oraz o konsekwencjach jazdy na gapę.
0: Przed mikrofonami Paulina Czeryna oraz Szymon Skrzypek.
1: Egzamin dojrzałości pokazał, że łamanie reguł nie popłaca. Kilkunastu osobom w kraju unieważniono wczorajszą maturę.
2: Jak podaje RMF24, jest to efekt wniesienia na salę telefonu komórkowego. W związku z tym uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu dopiero w następnym roku. Pojawiło się także podejrzenie opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć przedstawiających fragmenty arkusza egzaminacyjnego.
1: Zgodnie z zapisem sporządzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną o przyrządach i przyborach, wniesienie telefonu w czasie matury, niezależnie od tego, czy się z niego korzysta, czy nie, wiąże się z unieważnieniem całości egzaminu oraz z możliwością podejścia do niego dopiero w następnym roku. Wyjątkiem jest urządzenie telekomunikacyjne wyposażone w aplikację mobilną monitorującą zdrowie ucznia, które na przykład mierzy poziom glukozy.
2: Podaj łapę czworonogom. Już dziś rozpocznie się zbiórka ku pamięci Łukasza Litewki.
1: W godzinach od 17 do 19 mieszkańcy Lublina połączą siły w niesieniu pomocy zwierzętom. Na placu Litewskim będzie można przekazać między innymi suchą i mokrą karmę dla kotów oraz psów. Wśród wymienianych potrzeb jest także mleko dla kociąt, ubranka pooperacyjne, suplementy, a także smycze, zabawki i środki czystości.
2: Organizatorzy akcji podkreślają, że każda forma pomocy ma znaczenie i może realnie przyczynić się do poprawy życia czworonogów. Podobne zbiórki po śmierci Łukasza Litewki, posła 10 i 11 kadencji, miały miejsce w wielu innych miastach Polski. W ubiegłym tygodniu akcesoria dla lokalnych schronisk pozyskiwano m.in. w Świdniku.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jazda na gapę może mieć poważne konsekwencje. Problem coraz częściej dotyczy nieletnich.
2: Skutki podróżowania bez ważnego biletu ponosi około 260 tysięcy Polaków wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. Ich zaległości sięgają ponad 366 milionów złotych. W starszych grupach wiekowych zadłużenie rośnie znacznie wolniej lub spada.
3: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. PiS do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
2: Mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej.
1: Młodzi dorośli, czyli osoby w wieku od 18 do 25 lat, są zadłużone w kwocie od 28 milionów złotych do blisko 38 milionów złotych. W grupie wiekowej od 26 do 35 lat poziom zobowiązań wynosi obecnie ponad 96 milionów złotych. Z kolei osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zanotowały wyraźny spadek długów uzyskiwanych w wyniku jazdy bez ważnego biletu.
4: Nasze doświadczenie w egzekwowaniu zapłaty od gapowiczów wskazuje, że traktują oni karę za jazdę bez ważnego biletu jako drobną niedogodność, a nie faktyczne zobowiązanie finansowe. W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.
2: W perspektywie wszystkich pasażerów pod względem zadłużenia dominuje centrum kraju. Mieszkańcy województwa łódzkiego uzbierali najwyższą kwotę za jazdy bez biletu zarejestrowaną w KRD. Aby ograniczyć zadłużenie w najmłodszej grupie wiekowej, należy przede wszystkim edukować i uświadamiać młodych ludzi, że nieposiadanie biletu i brak zapłaty w terminie ma wyraźne skutki w przyszłości.
0: Za to nad pogodą nie ma co się dużo rozwodzić, bo jest naprawdę pięknie. 26 stopni mam obecnie na termometrach i to jest maks na dziś. W nocy temperatura nieznacznie spadnie, bo spadnie do maksymalnie 15-16 stopni na plusie. Ciśnienie wynosi 1009 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, także nie pozostało nic jak z tej pogody po prostu dzisiaj korzystać.
5: Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: wszystko zostało powiedziane, więc nie pozostało nic, jak się po prostu przedstawić. Z tej strony Kuba Pasieczny, witam i zapraszam do godziny 18 w godzinach szczytu oczywiście. Do tej pięknej pogody przydałoby się jeszcze czegoś pięknego posłuchać, a więc czas na właśnie takie brzmienie Kasabian i Clubfoot w waszych głośnikach.

Gorąca nowość od Tima Montany, Break Me Down na 98,2. No, zrobił on nam tutaj niezły hałas, ale to nic w porównaniu z tym, co działo się ostatnio w Indiach. Otóż miała tam miejsce taka ogromna impreza, że podobno było tak głośno, że na pobliskiej fermie padło jednocześnie 140 kurczaków. No, według tamtejszego właściciela właśnie tej fermy stało się to przez to, że muzyka była tak głośno, że u zwierząt doprowadziło to do śmiertelnego stresu. Czy taki faktycznie był powód jakby śmierci tych kurczaków, jeszcze nie wiadomo, policja bada sprawę, ale na szczęście taki kozacki bas, z tego co wiem, ludziom nie szkodzi. A tak się składa, że właśnie taki usłyszymy w utworze od Danzig wraz ze świetną gitarą i wokalem oczywiście. Mother na 98,2.

0: mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: No niby jesteśmy w Polsce, ale dzisiaj będzie coś po chińsku. Tak, grzyby po deszczu wyrastają również w Lublinie chińskie i wietnamskie bary i restauracje. Chętnie wielu z nas z nich korzysta. Dlatego dla tych, co podróżowali daleko i bardzo daleko i smak takich dań mają na podniebieniu, właśnie dzisiejszy przepis. Bazą oczywiście jest po prostu kurczak. Ale tak naprawdę spróbuję Was namówić na smaczne jedzenie w domowym wykonaniu ze wschodnią nutą smaku, bo przecież już wiele umiecie. Więc dzisiaj przed Wami troszeczkę trudniejsze zadanie, ale za to niekoniecznie trzeba je jeść pałeczkami. A za efekt, a jak zwykle gwarantuję. Oto składniki. Jedna podwójna pierś kurczaka. Jedna puszka ananasów w plastrach. Jedna czerwona papryka. Jedna żółta papryka i jedna zielona. Jeden por, jedna marchewka. 5 dekagramów chińskich grzybów mun suszonych. 2 łyżki słodkiego sosu chili, takiego kupionego w markecie. 4 ząbki czosnku, 1 łyżeczka mielonego imbiru i 2 łyżeczki przyprawy chińskiej 5 smaków. I tu mały przerywnik. Nazwa 5 smaków pochodzi od połączenia 5 podstawowych smaków, czyli słodkiego, gorzkiego, kwaśnego, słonego i umami. A co to jest to umami? To smak, który został odkryty w Japonii przez chemika Kikunae Ikede w 1908 roku podczas badania bulionu z wodorostów kombu. Nazwa umami pochodzi od japońskiego słowa umai, co oznacza smaczne albo wyborne i dosłownie można ją tłumaczyć jako esencja pyszności. Umami jest odczuwane jako smak mięsisty, bulionowy, wyrazisty, który pogłębia smak potraw i nie da się go uzyskać przez mieszanie innych smaków podstawowych – słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego. Jest jego kwintesencją. A oto przepis na domową przyprawę 5 smaków. Polecam ją, bo w mieszankach ze sklepu spotkać można dodatkowo cukier, sól, mielony czosnek lub lukrecję, albo też substytut umami, czyli glutaminian sodowy. A oto składniki. Jedna gwiazdka anyżu, jedna łyżeczka goździków, jedna kora cynamonu cejlońskiego, jedna łyżeczka pieprzu, najlepiej syczuańskiego. A jak to wykonać? Na początku rozgrzać suchą patelnię o grubym dnie. Na średniej mocy palniku wsypujemy przyprawy i prażymy przez około 3 minuty, aż zaczną wydzielać intensywny zapach. Robimy wszystko ostrożnie, oczywiście, aby ich nie spalić. Po uprażeniu przesypujemy do moździerza lub młynka do kawy i mielimy lub dobrze ucieramy przez minutę na bardzo drobny proszek. I mamy oto domową przyprawę 5 smaków. Przekładamy ją do suchego i szczelnego słoiczka i możemy spokojnie wykorzystywać przez 3 miesiące. Oczywiście możecie pójść na skróty i kupić gotową w sklepie. No cóż, wybór pozostawiam Wam. Ciąg dalszy składników. Jedna łyżeczka kolendry, 3-4 łyżki mąki ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej. Jedna szklanka bulionu, może być warzywny, 2 łyżki jasnego sosu sojowego. Olej do smażenia, najlepiej z dodatkiem oleju sezamowego w proporcji 1:1. Składniki być może wydają Wam się nieco wyszukane, ale efekt, no cóż, sami zobaczycie, a raczej spróbujecie. Wykonanie za to jest niezwykle proste. Kurczaka pokroić w kostkę, taką mniej więcej 2 na 2 cm. Obtoczyć w mące ziemniaczanej lub w skrobi kukurydzianej i odstawić do lodówki. W tym czasie pokroić w plasterki około 5 mm całego pora i usmażyć na szklisto na oleju. Przełożyć do dużego garnka. Na oleju obsmażyć na złoto kurczaka i też przełożyć do garnka. Dolać szklankę bulionu, wsypać imbir, przyprawę 5 smaków i dodać wcześniej namoczone w bulionie, tak przez 10 minut, grzyby. Dodać pokrojony w plasterki czosnek. Gdyby było zbyt gęste, dodać ciut wody. Gotować na małym ogniu przez około 10 minut, mieszając. W tym czasie obsmażyć na gorącym oleju, dosłownie przez kilka minut, pokrojonego w kostkę ananasa, w dużą kostkę paprykę, smażymy tak, żeby była twardawa, i w cieniutkie słupki marchewkę. Słupki, czyli julienne. Każdy składnik obsmażyć oddzielnie i wszystkie wtedy dodać do garnka. Na koniec dodać sos sojowy i słodkie chili. Wymieszać wszystko i gotować przez 5-7 minut. Podawać z ryżem ugotowanym oddzielnie. No i teraz Moi drodzy, jestem pewien, że długo nie dacie się namówić na wizytę u Chińczyka, bo gdzie mu tam do waszego kurczaka? A ci, co w Chinach już byli, niech skonfrontują swoje dzieło ze wspomnieniami. Dziękuję po chińsku, czyli xiexie, i smacznego, czyli jak mówią Chińczycy, king mangyong, czy jakoś tak. Dariusz Hankiewicz.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Dokąd to zmierza? Pytał przed chwilą zespół Carrion, więc ja odpowiadam, że do serwisu drogowego, w którym sprawdzimy sobie, jak się jeździ po Lublinie. Na początek Wrotków. Tutaj duże utrudnienia na Diamentowej i Krochmalnej. Obok na Jana Pawła w kierunku Armii Krajowej sporo cierpliwości też się przyda. Głęboka w obu kierunkach i Sowińskiego. Tu jest bardzo gęsto. Jak zależy Wam na czasie, żeby na przykład szybko dostać się na Narutowicza, no to polecam jechać nad Bystrzycką. Tu jest jak na razie bardzo luźno. Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich. Ruch tutaj jest bardzo duży. Jak brakuje Wam cierpliwości, no to polecam kierować się w stronę Sikorskiego i stamtąd w Aleje Racławickie. Powinno być szybciej niż stojąc bez przerwy na Poniatowskiego. I na koniec warto wspomnieć o Chodźki, bo tu także nogę z gazu trzeba zdjąć.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Akademickie
1: Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Tilt i runął już ostatni mur na 98,2. Za to w życiu pewnych jest kilka rzeczy. Oczywiście śmierć, podatki i to, że arkusze maturalne trafią do sieci na tyle wcześnie, że niektórzy zdążą znaleźć sobie odpowiedzi w internecie. Już lata po sieci informacja o tym, że ktoś w ekspresowym tempie podczas dzisiejszego poranka 3 minuty po otrzymaniu arkusza z matematyki wrzucił go do sieci. Ale my teraz nie o tym. Otóż jeden z tegorocznych maturzystów odwołał się na rozprawcę z języka polskiego do serialu Netflixa 1670. Tylko popełnił jedną gafę. Otóż pomylił tytuły i zamiast tego napisał 1660. I po egzaminie poprosił Netflixa na X-ie o tymczasową zmianę tytułu tej produkcji. I Netflix, długo nie czekając, wstawił grafikę, na której znajdziemy Jana Pawła i zmieniony tytuł na właśnie 1660. Także nie zostało nic, jak powiedzieć administratorowi polskiego Netflixa.
1: Jesteś swój chłop.

Paramore i The Circle w godzinach szczytu. Z tego, co patrzę na zegarek, to zaraz godzina 16, więc godzina, gdzie większość kończy pracę, powroty do domu, może jakieś zakupy i dopiero odpoczynek. A co jeśli powiem wam, że ktoś z was może jednocześnie przy tych wszystkich aktywnościach mieć z tyłu głowy, że udało mu się wygrać bilety na koncert? No od razu lepiej by mi się do domu osobiście wracało. Otóż mam tu na myśli koncert, który odbędzie się 28 maja, bo na scenie w centrum zagrają Totentanz, czyli tarnowska grupa, która tym razem zaprezentuje się z nieco innej strony, bo w odsłonie akustycznej. Będzie bardziej kameralnie, bardziej nastrojowo, a przez to także bardziej ekskluzywnie, gdyż będzie to koncert siedzący. A co za tym idzie, liczba miejsc jest ograniczona. Mam dla was kilka podwójnych wejściówek na to wydarzenie. I tak się składa, że dziś mamy Święta Europy, dlatego pytanie z naszym kontynentem będzie też związane. Ile państw znajduje się w Europie? Pod numer 515-515-982 można podsyłać swoje odpowiedzi, jeżeli je znacie, a jak nie znacie, to także można, bo po prostu można sobie strzelić. Przypominam, 515-515-982, ile państw leży w Europie, a w zamian przypominam bilety na Totentanz akustycznie.

No, zwolniliśmy nieco, a to dzięki brzmieniu zespołu R.E.M. Drive na 98,2. Na zegarach niecałe 4 minuty do godziny 16, a więc druga godzina wspólnego grania przed nami oraz drugie popołudniowe wydarzenie Radia Centrum na dziś, a w nich usłyszymy m.in. o tym, jak miała się sytuacja na lubelskich drogach podczas minionej majówki z perspektywy służb. Więcej punktualnie o godzinie 16. Zostańcie z nami koniecznie.

0: mocniejsze. Polskie rytmy za nami. Proletariat na 98,2. Na zegarach zbliżamy się już do godziny 16, a więc to czas na drugie popołudniowe wydarzenia Radia Centrum na dziś.
1: Służby podsumowały sytuację na drogach podczas majówki. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o trzynastkach dla seniorów i programie kawiarenki.
0: Wydarzenia przedstawią Paulina Czeryna oraz Jakub Jerzyna.
1: Weekend majowy nie obył się bez niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Znamy statystyki lubelskiej policji.
2: Funkcjonariusze przez kilka dni czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących po regionie. Tradycyjnie sprawdzano m.in. czy kierowcy poruszają się z dozwoloną prędkością.
3: Kontrolowaliśmy trzeźwość kierowców, a także stan techniczny pojazdów. Zwracaliśmy również uwagę na sposób przewożenia pasażerów, a zwłaszcza dzieci. Kontrolowaliśmy również pod kątem bezpieczeństwa tereny akwenów czy miejsc turystycznych. Na drogi wyjechały patrole rowerowe, natomiast nad bezpieczeństwem wypoczywających nad Zalewem Zębożyckim w Lublinie czuwali z kolei policyjni wodniacy.
2: Mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.
1: Od 1 do 3 maja na drogach województwa doszło do 11 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Odnotowano także 111 kolizji i zatrzymano 62 pijanych kierowców.
2: Trzynastki już wpłynęły na konta. O ile bogatsi będą seniorzy?
1: Wynagrodzenie to zostało dostarczone razem z emeryturą lub rentą za kwiecień. Kwota tegorocznego świadczenia wyniosła 1978,49 zł brutto. O tym, jak to wygląda w naszym regionie, mówi rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
4: W sumie 867 milionów złotych trafiło w postaci trzynastek do emerytów i rencistów z województwa lubelskiego. Dodatkowe świadczenie z ZUS otrzymało 436 tysięcy osób z naszego regionu. Dane o wypłatach swoich świadczeń można też na bieżąco sprawdzić na swoim koncie w portalu e-ZUS lub w aplikacji mobilnej mZUS.
2: Potwierdzenie jego przyznania przyjdzie do beneficjentów drogą pocztową w ciągu najbliższych tygodni. Razem z nim dostarczona zostanie również decyzja o waloryzacji świadczenia.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Do kawiarni można pójść nie tylko na kawę. Rozpoczęła się inicjatywa skierowana do żaków.
2: Ruszyła kolejna edycja projektu o nazwie Kawiarenki. Program realizowany jest od 7 lat, a jego cel to wsparcie studentów i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Podczas spotkań z ekspertami młodzi ludzie nauczą się m.in. budowania wizerunku w social mediach, autoprezentacji czy pracy w systemie Linux.
1: Warto dodać, że każdy z zainteresowanych otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach. Do tej pory projekt przyciągnął blisko 1,5 tysiąca studentów. Pierwsze warsztaty odbędą się 19 maja. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kompetencjejutra.lublin.eu.
2: Czekają nas sceny rodem z Gwiezdnych Wojen. Przed nami szczególne wydarzenia astronomiczne.
1: Dzisiaj w nocy z wtorku na środę będzie miejsce miała kulminacja Ety Akwardyty. Jest to zjawisko, podczas którego można dostrzec nawet około 50 spadających gwiazd w trakcie godziny. Na 6 maja przypada termin, kiedy lecące meteoryty z gwiazdozbioru Wodnika wyglądają najefektowniej.
2: Obserwacji można dokonać nie posiadając specjalistycznego sprzętu astronomicznego. Warto jednak pamiętać, że warunki atmosferyczne, takie jak na przykład bezchmurne niebo, pełnią tutaj kluczową rolę. Najlepszym momentem na podziwianie meteorów ma być druga połowa nocy, tuż przed świtem.
0: Jednak na ten moment nie polecam, żeby patrzeć w niebo, bo słoneczko mocno świeci. Na termometrach dalej mamy 26 stopni powyżej zera. Z dobrych wiadomości taka cieplutka temperatura utrzyma się co najmniej jeszcze przez kilka godzin, także warto sobie wyjść na jakiś spacer po pracy. Z reszty informacji jakość powietrza wynosi 1000 jest dobra, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali.
5: Reklama. O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: 3, 17, 41...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11...
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
9: Centrum. Najwięcej loka w mieście!
0: Za to ja liczę, że z Radiem Centrum zostaniecie jak najdłużej. Na zegarach 4 minuty po godzinie 16, a więc zaczynamy drugą godzinę wspólnego grania. A w niej muzycznie, no same świetne rzeczy. Black Sabbath, Paranoid m.in. Toto, Hold the Line. Także masa klasyczków do posłuchania, ale zaczniemy od nieco mocniejszego brzmienia grupy Korn. Także nieco nu metalu już teraz w waszych głośnikach. Here to Stay na 98.2. No dobry początek godziny 16. Kuba Pasieczny, witam i zapraszam do samego końca.

No to utwór z kategorii tych, których przedstawiać po prostu nie trzeba. Black Sabbath i Paranoid. A tak się składa, że dziś jeden z członków zespołu obchodzi swoje urodziny, mianowicie Bill Ward, któremu dziś wypada 78 wiosen. Także nie pozostało nic jak życzyć 100 lat, jak i więcej oczywiście. I z okazji swoich urodzin Bill Ward zdradził, jakich pokaże ceni sobie najbardziej. Jak się okazuje, najbardziej ceni perkusistów thrashowych. Otóż Bill Ward wychwalał Charlie'ego Benante z Anthrax, Dave'a Lombardo z m.in. Slayera, czy Larsa Ulricha, który jest ostatnio wyśmiewany, ale Bill Ward docenia, jak to ujął, jego świetne nogi i że jak już siądzie w rytmie, to jest naprawdę wybitnym perkusistą. No, grono naprawdę zacne, trzeba przyznać. My teraz jednak posłuchamy nieco wolniejszej, spokojniejszej perkusji, która jednak robi świetną robotę w nadchodzącym utworze. Toto i Hold the Line.

Lemon i Full Moon. I z ciekawości sprawdziłem, kiedy na naszym lubelskim niebie będzie miała miejsce pełnia księżyca. I według danych będzie to 31 maja. To taka mała informacja dla osób, które lubią zadzierać głowę wysoko do góry. Za to kilka dni wcześniej, bo 28 maja odbędzie się koncert Totem Tanz akustycznie. Koncert tarnowskiej formacji, która znana jest z ostrego rockowego brzmienia, ale jednak tym razem postanowiła zwolnić i zaprosić Was do posłuchania ich utworów w wyjątkowej formie na zbliżającej się scenie w centrum. Ta przypominam 28 maja na małej sali widowiskowej Chatki Żaka oczywiście. I warto w tym miejscu przypomnieć, że będzie to wydarzenie wyjątkowe, gdyż będzie to koncert siedzący, bardziej nastrojowy, klimatyczny, a więc bilety, które dziś dla Was mam, to niemała zdobycz i całkiem niezła propozycja na randkę, jakby ktoś był zainteresowany. Otóż dziś Dzień Europy, więc od 515-515-982 pytam Was, ile krajów mamy w Europie. Można strzelać, sam bym tak zrobił, jakbym wcześniej się na ten temat nie dokształcił i się nie upewnił. Więc na odpowiedzi czekam pod 515-515-982. Bilety na Totem Tanz akustycznie trafią do dzisiejszych szczęśliwców i będą oni ready to go. Tak jak teraz zagra nam grupa Republika. Już teraz w Waszych głośnikach.

0: A ja specjalnie dla Was sprawdzę, na jakich ulicach w Lublinie mamy obecnie spory ruch. Na Wrotkowie wciąż spory ruch na Krochmalnej w stronę Jana Pawła. Dużo dzieje się także w Alei Kraśnickiej, szczególnie na odcinku tuż przy rondzie Krwiodawców. Nieco dalej, Sowińskiego i Głęboka. Tu wciąż ruch jest duży i cierpliwość się przyda. Nadbystrzycka to wciąż niezła opcja, żeby wjechać na Narutowicza, jak komuś zależy na czasie. Lubelskiego Lipca 80 w stronę Galii. Tu także nogę z gazu trzeba zdjąć. I jak chcecie sprawnie wyjechać z Lublina, no to polecam wcześniej skręcić w Wolską i potem Męczenników Majdanka. Będzie dużo szybciej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej joga w mieście.

ONA i znalazłam na 98,2. I my również możemy poczuć, jak ziemia usuwa się spod nóg, bo jest bardzo sucho. I choć być może pogoda jest fajna, idealna wręcz, no to jednak fachowcy przyznają, że jest trochę za sucho i przydałoby się, żeby trochę popadało. I z tego, co czytam, to jak zacznie padać, no to na całego. Burze, intensywne opady deszczu i silny wiatr do nawet 60 km na godzinę zmierza do Polski. I do Lublina opady dotrą już najbliższy czwartek, więc warto parasolkę zawczasu na widoku sobie w domu położyć, żeby nie zapomnieć jej ze sobą zabrać.

Motionless in White, Another Life na 98.2. Chris Motionless dał nam nieco do pieca i w sumie trochę tego się od niego oczekuje. W końcu ostatnio znany trener wokalny David Benitez uznał frontmana Motionless in White jako drugiego najlepszego krzykacza na scenie metalowej obecnie. I tak się składa, że idzie nowy od Chrisa Motionless i spółki, bo już jutro ma pojawić się drugi singiel zapowiadający nową płytę. Utwór nazywać się będzie Playing God i ma to być kawałek z przytupem z bardzo ciekawą współpracą. Według spekulacji ma to być albo Will Ramos z Lorne Shore, albo Ollie Sykes z Bring Me The Horizon, także szykuje się ciekawa pozycja z gatunku metalcore, której premiera, przypominam, już jutro.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

0: No, godzinę 16 muzycznie zamykamy w naprawdę przyjemnych rytmach. The Darkness, Love is Only a Feeling. Na zegarach już zbliżamy się do godziny 17, a więc to czas na przedostatnie wydarzenia Rady Centrum na dziś.
1: Znamy ranking szkół średnich w Polsce. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o Festiwalu Fantastyki i Popkultury Lubikon oraz o Światowym Dniu Astmy.

0: Po nieco wydłużonym początku wydarzenia przedstawią Paulina Czeryna i Kuba Jarzyna.
1: Maturzyści rywalizują o najlepsze rezultaty egzaminów. Z kolei instytucje edukacyjne walczą o ogólnokrajowy prestiż. Które placówki stanęły na najwyższym stopniu podium?
2: Portal internetowy o nazwie waszaedukacja.pl rokrocznie przygotowuje ranking szkół średnich w oparciu o dane przekazywane przez CKE, OKE oraz podmioty współpracujące z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Oceny przygotowywane są m.in. na podstawie wyników egzaminów dojrzałości, osiągnięć olimpijskich oraz egzaminów zawodowych.
1: W kategorii liceów najwyżej w naszym województwie uplasowało się trzecie liceum ogólnokształcące imienia Unii Lubelskiej, zajmując 19 miejsce w kraju. Z kolei najlepszym technikum na Lubelszczyźnie okazało się Technikum Elektroniczne w Lublinie, zajmujące 21 lokatę. W tegorocznej edycji ocenie poddanych zostało ponad 3,5 tysiąca szkół.
2: Lubisz grać w gry albo przebierasz się za kultowe postacie? Lubicon jest miejscem dla Ciebie.
1: Przed nami czwarta edycja festiwalu poświęconego fanom fantastyki i popkultury. Od 8 do 10 maja na terenie Chatki Żaka odbędzie się uniwersyteckie spotkanie z fantastyką. Podczas wydarzenia nie będzie czasu na nudę, ponieważ w programie przewidziane są warsztaty artystyczne, sesje RPG, panele dyskusyjne i wiele innych atrakcji. O idei przedsięwzięcia mówi jeden z organizatorów, Kacper Kinajanik.
3: Podstawą tej inicjatywy było to, że chcieliśmy wziąć środowisko akademickie, wykorzystać kwestie nauki, którą faktycznie rozwijamy, staramy się pielęgnować w naszym środowisku i tak przedstawić to innym ludziom za pomocą również pośrednictwa w popkulturze, żeby to było zarówno przystępne, jak i rozwijające, żeby przedstawić zarówno trudne zagadnienia związane z, nie wiem, chociażby astrofizyką czy biologią w taki sposób, żeby każdy mógł się tym zainteresować i żeby wzbudził sobie taką dziecięcą pasję odkrywania świata.
2: Możliwe będzie również wypożyczenie planszówek oraz wsparcie lokalnych artystów poprzez zakupy na dostępnych tam stoiskach. Program festiwalu znajduje się w mediach społecznościowych wydarzenia. Bilety można kupić wyłącznie poprzez stronę internetową.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dziś, 5 maja, obchodzimy Światowy Dzień Astmy. Jak możemy jej przeciwdziałać?
2: Według informacji udostępnionych przez WHO, na wspomnianą przypadłość choruje na świecie około 363 miliony osób. W Polsce, według danych epidemiologicznych, liczba chorych może sięgać nawet 4 milionów.
4: Z astmy nie można się wyleczyć, natomiast można z nią normalnie żyć. I życie normalne z astmą zaczyna się od rozpoznania. Jeżeli nie mamy rozpoznania, no to właściwie nie wiemy, co to jest. To jest kaszel, duszności, dziecko się często przeziębia, ma niedobór odporności. Natomiast dopiero w momencie, kiedy pada rozpoznanie, zaczyna się odpowiednie leczenie. Żeby to leczenie mogło w ogóle zadziałać, niezbędna jest edukacja.
2: Mówi doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i Przewlekłą Obdurację Chorób Płuc.
1: Astma może wystąpić w różnych okresach życia. Warto wspomnieć, że choroba jest też często potęgowana przez otyłość czy nadwrażliwość na niesterydowe leki przeciwzapalne.
2: Leniwy złodziej nie chciał wyruszyć na przechadzkę. Teraz piesze wędrówki będzie odbywał na spacerniaku.
1: Funkcjonariusze z posterunku policji w Tarnogrodzie zatrzymali 32-latka podejrzanego o kradzież roweru. Mężczyzna przyznał się do przywłaszczenia jednośladu, którego wartość wynosi około 2000 zł.
2: Swoje zachowanie motywował uszkodzeniem własnego pojazdu oraz niechęcią do chodzenia na piechotę. Mieszkaniec powiatu biłgorajskiego zwrócił własność posiadaczce skradzionego roweru. Obecnie grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
0: No to trzeba przyznać, że pogoda do chodzenia po spacerniaku naprawdę mu dopisała, bo mamy 26 stopni powyżej zera, także temperatura idealna, żeby sobie właśnie na spacer wyjść. Jutro pogoda będzie bardzo podobna, również zobaczymy, poczujemy maksymalnie 26 stopni, ale będzie to nieco bardziej pochmurny dzień. Z reszty informacji na ten moment ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
5: Reklama. Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: na zegarach. 5 minut po godzinie 17, a ja witam Was w ostatniej godzinie wspólnego grania. I na sam koniec zostawiliśmy same najlepsze rzeczy. Audioslave już za moment, Three Days Grace, Animal I Have Become już teraz w waszych głośnikach, a tuż po nich świeżynka prosto od zespołu Europe One on One, której warto obliżyć się, przyjrzeć się bliżej. Kuba Pasieczny, witam, zapraszam do samego końca.

Europe ze świeżynką One on One na 98,2. Utwór ten jest zapowiedzią nowego krążka po 9 latach przerwy wydawniczej. Nazywać się on będzie Come This Madness i będzie on albumem pełnym wyjątkowych gości, z tego co czytam. Mają pojawić się na nim m.in. Tobias Forge z Ghost czy Mikkel Åkerfeldt z Opeth. Za produkcję odpowiadają również no niemałe tuzy, m.in. Tom Dougherty, który pracował z Ghostem czy Rammstein, oraz Mike Frazier, który pracował z AC/DC czy Van Halen. Płyta ukaże się 25 września i polscy fani grupy Europe będą mieli okazję posłuchać jej części na żywo już 20 października na warszawskim Torwarze, czyli świeżo po premierze nowego albumu.

Tilaw i ponura żniwiarka. No ponury humor się ma, jak się nie zda egzaminu na prawo jazdy, to wiadomo. Ale jak czytam, egzamin od niedługo ma być łatwiejszy. Otóż zbliża się koniec obowiązkowego egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B i B1. Dodatkowo zbliża się też zmiana części teoretycznej. Projekt zakłada ograniczenie liczby pytań egzaminacyjnych, które mają skupić się na rzeczywistych zagrożeniach w ruchu, a nie na wykuciu pytań na blachę. Jednak nie znalazłem jeszcze informacji na temat tego, czy zdający będą sprawdzani ze znajomości świateł czy też płynów. Jakby to również nie było potrzebne na egzaminie, to może i lepiej, bo kiedyś byłem świadkiem, jak dziewczyna, która zapomniała, gdzie w samochodzie znajduje się klakson, przypomniała sobie o tym, no waląc głową w kierownicę i ten klakson sobie wybrzmiał, więc czy te zmiany są na plus? Na pewno przekonamy się za kilka miesięcy czy też lat na polskich drogach.

0: ostatni wyjazd na lubelskie drogi przed nami. I z tego co widzę, powinno się już swobodnie jeździć po ulicach Lublina, ale mam jedną informację dla osób, które zmierzają w kierunku ulicy Północnej. Mianowicie w okolicach Ronda Kompozytorów, Alei Kompozytorów Polskich miał tam miejsce wypadek, także jeżeli właśnie zmierzacie w tamte rejony, no to uważajcie i bądźcie ostrożni.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
4: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Na zegarach 19 minut do godziny 18, a więc to czas na imprezę FM. I na początek koncert, do którego no coraz bardziej się zbliżamy. Legionerka wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, która jest symbolicznym zwieńczeniem jego ponad 40-letniej obecności na scenie. Więc jak chcielibyście pożegnać legendę polskiej muzyki, wybierając się na jego koncert, no to Legionerka zagra 12 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt. Nieco później, 23 sierpnia, do Lublina przyjadą tuzy metalu progresywnego. Mowa tu o grupie Soen, którzy w ramach Reliance Tour przyjeżdżają do naszego miasta przypomnieć się swoim fanom. W końcu w tamtym roku mogliśmy ich zobaczyć na Rock the Square, ale też w ramach promocji ich nowego krążka. Koncert przypomina 23 sierpnia, ponownie w Fabryce Kultury Zgrzyt. A na koniec mam dla Was informacje o koncercie no ikon muzyki rockowej. Na dwóch koncertach w naszym kraju zagrają Guns N' Roses. Tym razem nie na Narodowym, a w gliwickiej Prezero Arenie, więc o jakość dźwięku już nie trzeba się martwić. Kolejna dobra informacja jest taka, że wciąż masa biletów jest dostępna, więc możecie sobie wybrać miejsce, jakie tylko chcecie. Koncerty odbędą się 4 i 6 czerwca w gliwickiej Prezero Arenie, a w ramach

kawał mocniejszego brzmienia na końcówkę dzisiejszych godzin szczytu. Do Tree The Bottom na 98,2. Na zegarach niecałe 7 minut do 18, także będziemy kończyć dzisiejsze godziny szczytu. Dziękuję za ostatnie 3 godziny. Był z Wami Kuba Pasieczny. Trzymajcie się i do usłyszenia w najbliższy czwartek ponownie od godziny 15. Miłego wieczoru, do usłyszenia.

0: wybuchu pożar w gminie Łukowa. O tym za chwilę. Powiemy także o remoncie na ulicy Janowskiej oraz o święcie osób z niepełnosprawnością. Minęła godzina 18, czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Wybuchł kolejny pożar w lubelskim lesie. Trwa akcja służb. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Łukowa w powiecie biłgorajskim, gdzie ogień naruszył leśny ekosystem. Jak podaje Radio Lublin, żywioł objął swoim zasięgiem rozległy obszar. Obecnie na miejscu pracuje 30 zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest rozwojowa, zaś do wsparcia kierowane są kolejne jednostki. Warto wspomnieć, że w całym województwie lubelskim obowiązuje najwyższy poziom zagrożenia pożarowego w lasach. Służby oraz eksperci apelują o nierozpalanie ognisk oraz nieporuszanie się samochodami po terenie, na którym ogłoszono alert. Jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych z zielonym światłem. Ruszył remont ulicy Janowskiej. Jak poinformował Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, wykonawca rozpoczął pierwsze prace drogowe związane z przebudową. Zakres działań jest szeroki i już zaczęto rozbiórkę ciągów pieszych.
1: Do modernizacji zaplanowano cały odcinek drogi. Obejmuje on odcinek od wiaduktu kolejowego do ulicy Żeglarskiej. W zakresie tego zadania jest także odcinek ulicy Nadbystrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego. Łączna długość remontowanej drogi to blisko 3,8 km.
0: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. W planach projektu znajduje się nie tylko nowa nawierzchnia jezdni, lecz również doświetlenie przejść oraz budowa chodników w rejonie zatok autobusowych. Wartość inwestycji przekracza 7 milionów złotych, a zakończenie prac zaplanowano na 4 sierpnia bieżącego roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin ubrał się w pomarańczowe barwy. Mieszkańcy wykonali znak solidarności z osobami dotkniętymi chorobą. Dziś odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Mieszkańcy miasta wzięli udział w uroczystym przemarszu, który wyruszył spod Placu Łokietka i skierował się na Plac Litewski. Ponadto w Teatrze Starym zaplanowana została projekcja filmu Teatru Ludzi Niepełnosprawnych pod tytułem Nieposkromienie. Sztuka, godność i obecność. Inicjatywie towarzyszyło hasło Lublin nie hejtuje, promujące postawy oparte na empatii i pozbawione uprzedzeń. Ścieki stają się zasobem strategicznym. Jak rozwój cyfryzacji wpływa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną? O szczegółach powie Paulina Czeryna.
2: Przemysłowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej stają się częścią procesów produkcyjnych, umożliwiając odzysk wody, energii i cennych surowców. Dzięki nowoczesnym procedurom zakłady mogą ponownie wykorzystać wodę technologiczną, ograniczać koszty działalności oraz zmniejszać wpływ na środowisko. Według GUS w 2024 roku w Polsce działało 821 przemysłowych oczyszczalni ścieków, w tym najwięcej biologicznych 512.
3: Oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od danego zakładu.
2: Mówi Dariusz Jasek, prezes zarządu SEN Technologie. Rosnąca automatyzacja sprawia, że oczyszczalnie wykorzystują cyfrowe bliźniaki, modele matematyczne i systemy predykcyjne do optymalizacji pracy oraz zapobiegania awariom. Takie technologie pozwalają ograniczyć zużycie energii nawet o 20 do 30%. Eksperci zwracają uwagę, że rozwój cyfryzacji zwiększa ryzyko cyberataków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 28 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1008 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Reklama.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Najwięcej roka w mieście!
8: Radio Centrum.

0: Mateusz Bartoszek, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Już dziś poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn na własnym boisku podejmie Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1, a więc kwestia awansu nadal jest otwarta. Arsenal w finale Ligi Mistrzów grał po raz ostatni 20 lat temu w sezonie 2005-2006. Za to Atletico na awans do finału tych prestiżowych rozgrywek czeka od sezonu 2015-16. Początek spotkania Arsenal Londyn Atletico Madryt punktualnie o godzinie 21:00. Pozostajemy przy futbolu. Trwa finał Pucharu Polski LZPN w Okręgu Zamojskim. Hetman Zamość mierzy się z nim z Tomasowią Tomaszów Lubelski. Po pierwszej połowie mamy bezbramkowy remis. Wygrana oznacza nie tylko zdobycie pucharu, ale również możliwość gry w półfinale pucharu na szczeblu wojewódzkim i walkę o udział w głównej edycji STS Pucharu Polski. Przechodzimy do siatkówki. Już dzisiaj możemy poznać Beniaminka Plus Ligi. W finale pierwszej ligi mierzą się GKS Katowice i BBTS Bielsko-Biała. W rywalizacji do trzech zwycięstw GKS prowadzi 2-0. Jeżeli katowiczanie wygrają dzisiejsze spotkanie, to po roku przerwy wrócą do Plus Ligi. Za to jutro możemy poznać siatkarskich mistrzów Polski. Bogdanka Luk Lublin po sobotnim wyjazdowym zwycięstwie z Aluron CMC Wartą Zawiercie prowadzi w walce o mistrzostwo 2-1 i jest o krok od obronienia tytułu.
1: Bardzo dobrze to, że od drugiego seta to dalej walczyliśmy, byliśmy w stanie grać dużo lepiej. Wygraliśmy dużo długie akcje, gdzie Zawiercie naprawdę są bardzo dobre. Mają dużo opcji w kontrze. Naprawdę niesamowite, żeby wygrywać u siebie mecz finalowy. To też to znaczy, że dalej jest otwarty. Wiedzieliśmy, że przegrają to, będzie bardzo ciężko.
0: Mówił po sobotnim spotkaniu trener zespołu z Dublina Stefan Antiga. Mecz Bogdanka Luk Lublin Aluron CMC Warta Zawiercie już w środę 6 maja o godzinie 20 w lubelskiej hali Globus. Na koniec piłka ręczna. KS Lotto Puławy walczy o pozostanie w Orlen Superlidze. Podopieczni Piotra Drobka jutro zmierzą się we własnej hali z Zagłębiem Lubin. Po ostatniej porażce z Zepter KPR Legionowo sytuacja zespołu z Puław mocno się skomplikowała. Jeżeli podopieczni trenera Drobka chcą jeszcze marzyć o pozostaniu w elicie, to za wszelką cenę muszą ten mecz wygrać. Porażka będzie oznaczała spadek do Ligi Centralnej. Mecz KS Lotto Puławy Zagłębie Lubin w środę 6 maja o godzinie 20 w hali w Puławach.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: funk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście!

Minęła 19. Zaczynamy kulturologię. Audycję otworzyła Martyna Jakubowicz. Nieprzypadkowo, bo w dzisiejszym programie będzie o domach, mieszkaniach i betonie. Przypomnę fragmenty rozmowy z Bartoszem Józefiakiem, autorem książki Patodeweloperka to nie jest kraj do mieszkania. Miałam przyjemność poprowadzić spotkanie z nim w ramach cyklu Po stronie autora w Centrum Spotkania Kultur. Skoro dziś w kulturologii temat budowlany, to muzycznie nie zabraknie motywów na przykład z seriali Alternatywy 4 czy Dom. Za sterami czuwają Michał Zbytniewski i Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Zapraszam.

0: Miałam przyjemność poprowadzić spotkanie z Bartoszem Józefiakiem, autorem książki Patodeweloperka to nie jest kraj do mieszkania w ramach cyklu Po stronie autora.
1: Dorzuciłabym do tego podtytułu jeszcze, że to nie ma być ładnie, a ma być, jak to mówił ten deweloper?
2: Nie ma być ładnie, ma być nie najgorzej.
1: Tak jest. To tak myślę, że można byłoby jeszcze podsumować to, co w tej książce się dzieje i to, o czym opowiadasz, jeśli chodzi o deweloperów.
2: Tak, no tak, to prawda. Ja mam wrażenie, że dużo firm deweloperskich właśnie tak jakby porusza się na takiej cienkiej linii między tym, żeby właśnie przypadkiem, broń Boże, nie wydać za dużo pieniędzy, czyli żeby te osiedla były zbudowane jak najtaniej i wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy od mieszkańców, żeby mieć jak największy zysk, ale nie przegiąć w tę stronę, żeby, no bez przesady, żeby się ludziom sufit na głowę nie zawalił, albo jak będą mieli roszczenia, to nie takie oczywiste, żeby można je było spychać powyżej 5 lat. Jeśli mówimy o tak, bo są też tacy deweloperzy kompletnie bezczelni, którzy po prostu sprzedają tandetę, to wychodzi po 3 miesiącach, ja dużo teraz tematów takich robię. Dużo z nich się znalazło w książce i mógłbym drugą, już mówiłem, że mógłbym drugą napisać z tych przykładów, które do mnie spłynęły już po wydaniu książki, gdzie po prostu, to są niesamowite historie, gdzie ludziom grzyb wychodzi w mieszkaniach nowych, w blokach, które ludzie kupili od bardzo dużego dewelopera, jednego z największych na rynku, i mają grzyba, i on im zaczął wychodzić pół roku po odbiorze mieszkania, pół roku. To ja mieszkam w płytowcu, który ma pewno z 50 lat i nie mam takich przygód, a ludzie wydają oszczędności życia na wielki blok i nie mogą mieszkać w tych mieszkaniach, bo mają grzyba. To jest historia sprzed 2 tygodni z Pomorza. Takiego grzyba, że ja wchodzę, ja czuję tego grzyba, nie? To jak, tak się czuję, jakbym był... Tak, jakbym był w mieszkaniach komunalnych w najgorszej kamienicy w Łodzi. A to są nowe bloki od dewelopera. I to jest oczywiście przykład skrajny. No nie, to nie jest tak, że wszystkie... No, ale jakby pewna... Takie właśnie swobodne, powiedzmy, podejście do jakości wykonanych robót i materiałów to cechuje, powiedziałbym, że większość deweloperów polskich. No. Oni się oczywiście kłócą bardzo ze mną, że to nieprawda. Bo już miałem dużo dyskusji. Jeśli jest jakiś przedstawiciel branży, to chętnie podyskutuję, bo my właśnie zawsze mamy, oni mówią, że to są zgniłe jabłka, ja mówię, że to jednak jest pewna praktyka powszechniejsza i tak sobie dyskutujemy już od wydania książki z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich.
1: Bo spotykacie się też później, to znaczy oni przychodzą na spotkania z tobą, tak?
2: Oni przychodzą na spotkania ze mną albo na debaty. Muszę powiedzieć, że Polski Związek Firm Deweloperskich to jest instytucja, która bardzo dobrze umie w PR. W sensie oni jakby przyjęli strategię, że oni właśnie rozmawiają, narzucają narrację. Nie tak, nie że się przepychamy pismami, tylko właśnie tak próbują jakby zagadać mnie, nie? Ale no, szacunek dla nich, że w ogóle chcą rozmawiać. Natomiast no, ja się z nimi fundamentalnie nie zgadzam. Znaczy, no my nie mamy tego policzonego, prawda? No bo tego nie ma badań, które pokażą. Związek Firm Deweloperskich zasłania się takimi badaniami socjologicznymi, które, znaczy takimi badaniami, powiedzmy, nie socjologicznymi, tylko takimi, które oni zlecili, które pokazują, że większość ich mieszkańców jest zadowolonych z mieszkań, w których mieszkają. Natomiast no, ja nie jestem fanem tych badań, ponieważ nie wiem, na ile szczerzy są ludzie. Jeśli już wydałeś oszczędności życia na mieszkanie, to też trudno ci się przyznać przed tobą czy przed ankieterem, że to nie był trafiony zakup. Plus porównujemy to samo do tego samego, prawda? Czyli jakby, jeśli ogólna jakość tych osiedli naszych jest nieprzesadnie powalająca, mówiąc łagodnie, no to jakby nie porównujemy się do mieszkań, nie wiem, w Norwegii czy w Szwecji, że tak moglibyśmy mieszkać, tylko do innych osiedli w Polsce, a one raczej są budowane według jednego standardu, prawda? Raczej ciasno, raczej z tańszych materiałów, raczej bez terenów zielonych. Nie, oczywiście są jakieś tam wyjątki, ale to już są tereny premium. Tereny premium, że wiecie, że mamy drzewo między blokami, to jest teren premium.
1: Hasło residence.
2: O, residence, apartment. Już nikt mieszkań nie kupuje w Polsce. Bardzo bogaty kraj, wszyscy apartment kupują.
1: Tak sobie myślę, że patodeweloperka oczywiście, ale na pewno to jest też książka o pazerności. I to tak. Myślę, że na każdym etapie, bo mamy też rolników, którzy przekształcają swoje działki i sprzedają je za grube pieniądze. Mamy deweloperów, którzy chcą wycisnąć każdy metr dosłownie. Będziemy rozmawiać o PUM-ie na pewno. Ale mamy też samorządy, które na tym korzystają, no bo mają kolejnych mieszkańców, kolejne podatki wpływają.
2: Tak, to jest książka o chciwości. To w ogóle jest system oparty na o chciwości. To jest w ogóle właśnie nasza największa tragedia, katastrofa, że takie dobro podstawowe, jakim jest mieszkanie, myśmy kompletnie sprywatyzowali. Znaczy po prostu oddaliśmy jakby we władanie rynku. Ja jednak się upieram, że są takie dziedziny życia społeczeństwa, które nie powinny być sprywatyzowane i mieszkania nie powinny być w 100% sprywatyzowane. To jest jakiś ewenement w skali europejskiej. A u nas jakby się liczy tylko zysk i tutaj mają deweloperzy argument, który w sumie jakby... No ja nie mam jak odbić tej piłeczki, oni mają trochę racji, bo oni mówią, no my jesteśmy przedsiębiorcami. To jest jakby nasza praca polega na tym, żeby zarabiać pieniądze. Nasza praca nie polega na tym, żeby wyręczać państwo. I oni mają rację, w sensie jakby państwo powinno budować mieszkania, to ja powtórzę państwu jeszcze 10 razy to jest motto moje. Znaczy ja mam do nich pretensje, dlatego że czasami ta chciwość ich gubi, bo oni właśnie, nawet jeśli nie łamią prawa, to robią, czasami łamią prawo, a nawet jak nie łamią prawa, to czasami robią niemoralne rzeczy, tak? Właśnie na przykład wyciskają pum albo budują niewygodne osiedla. Zresztą też ten argument oni, że przecież my nie łamiemy prawa, no wy stanowicie prawo, znaczy no po prostu deweloperzy w Polsce narzucają jakby, biorą udział w procesie legislacyjnym, to jest silny lobbying, widzimy, że politycy jakby, czy z wygodnictwa, czy z innych powodów się po prostu jakby stosują przepisy korzystne dla deweloperów i dla branży bankowej. Samorządowcy tak samo, to wspomniałaś o tym, tak? Znaczy jakby plany miejscowe bardzo często nie są tak robione, żeby wygodnie było ogółowi społeczeństwa, tylko są tak robione, żeby deweloper mógł tam sobie zbudować jak najwięcej pumu, wycisnąć i tak dalej, prawda? To jest jakby...
1: No właśnie rozwiniemy ten PUM, bo może nie wszyscy wiedzą.
2: No PUM to jest powierzchnia użytkowa mieszkalna, czyli to są po prostu metry kwadratowe naszych mieszkań, prawda? To jakby to jest to, co sprzedaje deweloper. Deweloper nie sprzedaje części wspólnych, terenów zielonych, sprzedaje jakby metry kwadratowe mieszkania, więc jemu zależy, żeby ponieważ na tym zarabia, to żeby na tej działeczce, którą on kupił, wycisnąć z niej jak najwięcej tego PUM-u, czyli żeby jak najwięcej tam mieszkań zabudować, tak? To jest to, na czym on zarabia. Więc on zrobi wszystko, żeby zabudować tak ciasno, jak będzie mógł, w zgodzie z prawem, a czasami nie w zgodzie, no ale przyjmijmy, że w zgodzie z prawem miejscowym, w zgodzie z przepisami. Ale nic nie da od... Zazwyczaj nic nie da od siebie, prawda? To nie jest myślenie na zasadzie też jak właśnie... ja w książce mam jakby przekrój wszystkich, myślę, ludzi zaangażowanych w proces budowlany, takich... panów pracujących na budowie, przez szefów takich podwykonawców, szefów firm budowlanych, inżynierów, architektów, po jakby menadżerów z firm deweloperskich, po drodze jeszcze pracowników biura sprzedaży, jakby ja całą branżę starałem się przepytać. Więc tam jest myślenie generalnie właśnie o tym, jak ten PUM wycisnąć, prawda? To jest jakby
1: nawet spotykają się na różnych konferencjach, żeby dowiedzieć się, jak to robi ktoś inny.
2: Tak, tak, tak. Ja właśnie wziąłem jakby... Książka się zaczyna od tego i ten motyw się potem przewija w książce. Ja wziąłem udział w takiej konferencji deweloperskiej jako incognito, bo ja bardzo lubię tę metodę reportażu wcieleniowego. Udawałem, że jestem pracownikiem, że mam swoją firmę PR-ową i chcę obsługiwać tych deweloperów. Nawet sobie takie fejkowe wizytóweczki wydrukowałem. No i tam na tej konferencji wszystko w książce, co się ja tam, żeby się nie pchać w pozew, to ja zmieniłem nazwę tej konferencji. Natomiast wszystkie cytaty, jakby, które tam się znajdują w książce, one są prawdziwe. Te wszystkie jakby tematy rozmów, to wszystko się naprawdę wydarzyło. Więc jak ja słuchałem tych ich paneli, gdzie oni tak jeszcze się krygowali i nie mówili tak, że oni nie, że język, że wyciskać pum, tylko że optymalizacja, to się tak ładnie nazywa, że optymalizujemy działkę, optymalizujemy projekt i tak dalej. I różne sztuczki, jak oszczędzić, bo to można na każdym etapie oszczędzić, od projektowania, po wykonawstwo i tak dalej. No a potem były rozmowy kuluarowe, a potem to wieczorem, no już wiadomo, był bal na 100 par i to jest zawsze najlepsze rozmowy na papierosie, przy wódeczce i tam się panowie już otworzyli, bo to panowie, jakoś 90% to byli panowie. Takie miałem wrażenie z tej konferencji, na której ja byłem. No i tak, no i tam jakby nie rozmawia się o tym, ej, jakie tam miłe osiedle zaprojektowałeś, tylko się rozmawia o tym...
1: Jakie marże masz?
2: Jakie marże? To jest podstawowy temat. Jakie marże? Ile wycisnąłeś? Nie? Na jakich marżach robicie? To jest podstawowe pytanie. Ile zarobiłeś na tym? Ile zarobisz na tym projekcie, nie? Ile z metra sprzedałeś, nie? Różne mają jakby strategie zarabiania.
0: Czy trójkątne mieszkania w trapezowym budynku są możliwe? O tej i innych ciekawostkach z deweloperskiego świata usłyszycie po przerwie w rozmowie z Bartoszem Józefiakiem.

0: to promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Słuchasz Kulturologii.
3: Wracamy do spotkania z Bartoszem Józefiakiem o jego książce Patodeweloperka to nie jest kraj do mieszkania. To fragment rozmowy w Centrum Spotkania Kultur w ramach cyklu po stronie autora.
4: Pamiętam bardzo mocno ten przykład a propos dewelopera, który kupił działkę trapezową, chciał na niej postawić trapezowy budynek z trójkątnymi mieszkaniami.
5: Tak, no i oni, i też deweloperzy mają taką strategię, że jakby... Bo jeszcze są w tym całym wszystkim architekci, którzy to projektują. Architekci to jest grupa, z którą jakoś miałem dużo sympatii do nich, bo oni chcieliby projektować dobre mieszkania, dobre osiedla, dobre budynki, dobre domy, nie trójkątne. Ale czy dobrze nasłonecznione, prawda? Czy nie takie mieszkania
4: tramwaje? Nie z jednym oknem na przykład.
5: Czy nie z jednym oknem, no. Jakby chcieliby wygodnie projektować. Oni wiedzą, jak to robić. Są po szkołach. Mają taki etos, jak wychodzą z tej szkoły. Tylko wychodzą ze szkoły i zderzają się z rynkiem. A ponieważ to jest właśnie rynek jakby bardzo taki... brutalny, no to oni po prostu muszą robić to, co im każe zleceniodawca. No a zleceniodawca, no to jest właśnie cytat z książki od jednego z architektów. Zleceniodawca, czyli deweloper, mówi, to nie ma być ładne, to ma po prostu być nie najgorsze. No więc oni projektują tak, jak im, jak ten, który trzyma kasę. I to też, żeby państwo mieli świadomość, tam tak rządzi pieniądz, że w tej relacji deweloper-architekt, nawet architekt utytułowany, nagradzany, nawet on nie ma pozycji jakiejś negocjacji. Co tu mówić o mniejszych studiach, czy jakichś początkujących architektach. Ale taki utytułowany architekt to sobie może poszaleć, ale na publicznych jakichś zleceniach. Jak,
4: to później tam odbierać może... nagrody na przykład.
5: Tak, tak. Ale u takiej masowej deweloperki, nie takiej premium, bo są też oczywiście takie premium, gdzie to będzie prześliczne, no ale to już będą dzisiaj, nie mam pojęcia nawet ile, czy 20 tysięcy z metra, czy jeszcze więcej pewnie. Ale tak, to, no to nawet on musi robić to, co mu nakazuje ten deweloper, prawda? A deweloper ma jakby prosty, to ma się, tam Excel rządzi, tam nikt nie patrzy na to, czy to będzie wygodne, jak się ludziom będzie mieszkało. To ja tak naiwnie ich pytałem, tych menadżerów, tych już, którzy wiedzieli, że ja jestem dziennikarzem, nie? Ale jak wasze zebrania wyglądają? Ale o co panu chodzi? No siedzicie, rozmawiacie, macie tutaj, wiecie, że ten blok będzie niewygodny, no i nikt jakby, siedzi pan prezes, inżynierowie, wszyscy, księgowa, ten, wy, menadżerowie projektów i wy, co, nie rozmawiacie? A ten pomyśleli, że ta pani menadżer, z którą rozmawiam, myślała, że ja z Księżyca spowiem. Pani, co pan w ogóle gadasz? Przecież Excel się liczy tylko, co pan?
4: Bo jak nie ci architekci, to inni.
5: No jest duża konkurencja na tym rynku. Nie ma stawek minimalnych, więc jest też wyścig w dół, więc ci architekci, z którymi ja rozmawiałem, no to oni bardzo są jakby no właśnie w takim terrorze, że też właśnie muszą brać te zlecenia, prawda, żeby mieć ich dużo. To też jakby... A na koniec na przykład deweloper mówi, że coś mu się tam nie podoba, więc nie on zapłaci 50%, nie? No ale już jesteś jakby, już 3 lata ten kontrakt robisz, no to już jakby nie wyjdziesz z tego, tylko się zgadzasz, tak? No, żeby mieć chociaż część tego, co miałeś obiecać.
4: Nawet o tym piszesz, jak nie poprawisz tego projektu, to po prostu nie zobaczysz pieniędzy.
5: Tak, tak, chociaż biuro architektoniczne to jeszcze nie jest. Prawdziwa masakra to jest na poziomie firm podwykonawczych. Dla mnie, jak ktoś jest takim, ma taką małą firmę budowlaną, to jest po prostu sport wysokiego ryzyka. To jest jakby liczba sytuacji, w których im się nie płaci, no i bo to jakby idzie w dół, prawda? To jest skapywanie cierpienia, można powiedzieć, takiego oszczędzania. Że na górze jest deweloper, on chce, żeby, jak to się mówi, budowa zarabia wtedy, jak się zbuduje taniej niż się miało w kosztorysie, wtedy budowa zarabia. No więc kogo ciśnie? Wykonawcę głównego, żeby on oszczędzał. A kogo ciśnie wykonawcę? Podwykonawcę. A kogo ciśnie podwykonawcę? Podwykonawcę. I na samym dole jest na przykład bohater mojej książki, dajmy mu na imię Darek, który ma pod sobą 5 ludzi i Darek po prostu no już nie, on nie wejdzie, znaczy on prawie na pewno nie dostanie tego, co miał obiecane. Ja nie znam zadowolonego budowlańca. I to no i z tego też się biorą te fuszerki, prawda? No bo Darek mówi, a to ja to pierdzielę, schodzę stąd, bo przecież mi nie płacą, bo już trzeci miesiąc z faktury mu zalegają, więc on to rzuca i wychodzi, no ale tamci muszą dokończyć, no to biorą następnego, Darka bis, żeby on dokończył za tamtego, ale tamten już poprawia, też się wkurzy gdzieś w międzyczasie, więc biorą trzeciego, więc trzeci już poprawia po drugim i po pierwszym, a na końcu my odbieramy te mieszkania, nie?
4: I tak wzięli też ciebie na Żurawia.
5: Na Żurawia tak, to mnie wzięli... O, na Żurawiu to w ogóle też wesoło było.
4: Opowiedz właśnie tę historię, bo to jest bardzo dobre.
5: Z Żurawiami to było tak, że to był w ogóle pierwszy, chronologicznie pierwszy, który powstał. On nie jest pierwszy w książce, ale pierwszy, który powstał. To było tak, że ja miałem po prostu rozmówców z branży tej dźwigowej, tych Żurawi, co nam budują ten. I oni mi opowiadali, że tam jest, no tam jest w ogóle już wolna Amerykanka. Płacenie pod stołem... Te Żurawie są w fatalnym stanie. Nawet wczoraj mi przesłał właśnie znajomy zdjęcie Żurawia, który się po prostu w Warszawie się po prostu jakby przerwał. Stał się tak i on po prostu urwał się i stoi taka ten. To cudem nikt nie zginął, nie? Bo on po prostu spadł na dół. To się nie ma prawa zdarzyć. To się nie zdarza w normalnych krajach cywilizowanych. W Polsce się zdarza, że Żuraw się przewraca na przykład, prawda? Albo odpada, albo się lina urywa. To miałem taki przykład, że się urwała lina, zgniotła robotnika pod spodem, 2 lata śledztwa, umorzone, nikt nie jest winny, prawda? Lina się urwała z Żurawia, to w ogóle... No ale oni mi opowiadali, że to tajny plus, że bardzo łatwo jest w ogóle zostać takim operatorem Żurawia, że każdego biorą, bo jest takie ssanie na rynku. To ja mówię, no to dobra, no to ja zostanę takim operatorem. No i poszedłem na kurs, to państwu, nie chcę to spoilerować, ale tak szybko powiem. Poszedłem na kurs, ten kurs to był oczywiście lipa, poszedłem na zajęcia praktyczne, to też była lipa, sobie właśnie siedzieliśmy z kolegą na górze na Żurawiu, no i on pracował 8 godzin, a ja z nim siedziałem 8 godzin w kabinie, no ale to jakby nie uczyłem się, bo nie miałem, on mi nie dawał tej manetki, on mi dawał te manetki na 15 minut w ciągu tych 8 godzin, no więc ja miałem jakby, że 8 godzin szkolenia, to realnie było 15 minut. I potem przeszedł egzamin państwowy i na tym egzaminie państwowym, no teorię to się wykułem na pamięć po prostu, bo to były pytania ABCD, więc się nauczyłem odpowiedzi.
4: Pamiętasz do tej pory?
5: Nie. I potem był egzamin państwowy, to ten mój kolega, z którym byłem, on tam był, jakby egzaminator był na dole, a ja byłem z tym moim kolegą Dawidem na górze. I Dawid mówi, dobra, to ja zdam za ciebie, przecież on na dole nie widzi, kto to tam rusza tymi, to ja zdam za ciebie. A my to nagrywamy wszystko, bo ja to już robiłem też dla gazety i dla telewizji, więc my to mamy, mieliśmy na kamerze nagrane, jak on to mówi i na dyktafonie. Potem jeszcze schodzę na dół, ten egzaminator mnie przepytuje z jakichś rzeczy, z budowy Żurawia, nic nie wiem kompletnie. On mówi, dobra, to się pan douczy, bo to mało jest tych rzeczy. I mi zaliczył. I to była pierwsza część naszego reportażu wcieleniowego, a potem była druga, bo ja zacząłem szukać roboty na tych Żurawiach. No i obdzwoniłem tych pośredników, oni mi tam opowiadali, tam oczywiście nikt nie, tam jakby... No ja nawet nie pytałem, znaczy ja pytałem o umowy, to w ogóle myśleli, że z kosmosu spadłem. No i trafiłem na takiego w Łodzi, który mówi, no to jest taka budowa tu w Łodzi, to ty przyjdź na nią. I ja przychodzę na tę budowę, o 6 rano przychodzę na tę budowę i mnie wita kierownik budowy, tak normalnie z ulicy przeszedłem, widział mnie pierwszy raz w życiu, nic nie podpisaliśmy, pół umowy nawet nie widziałem, z badań lekarskich, nawet tego jakby mojego patentu na Żuraw nie widział, bo go jeszcze fizycznie nie miałem, bo go jeszcze jakby nie przyszedł.
4: Po prostu zapraszamy.
5: Po prostu wszedłem z ulicy i mówię, dobra, no to fajnie, że jesteś, bo nam się wczoraj spił ten nasz operator Żurawia, musieliśmy go wywalić. Afera była, policja, a to ten, no to dobrze, że jesteś, to wchodź na Żuraw. No ja wszedłem na górę na ten Żuraw i mi każą ruszać tymi, jeszcze krzyczą na mnie przez radio, co tak wolno, szybciej ruszaj, szybciej, bo tutaj ten, no czas leci, nie? Ja mówię, Jezus Maria, przecież ja pozabijam tych ludzi na dole. Jak ja tą ścianę, że nic nie wiem o tym Żurawiu, a tam na dole ludzie normalnie, budowa trwa. No więc wtedy przerwaliśmy te prowokacje, znaczy ja po prostu zszedłem i powiedziałem temu kierownikowi budowy, wie pan co, no ja się nie czuję na siłach, idę do domu. Ale on nie był, to jest chyba jakaś jest powszechna praktyka na budowach, bo on mówi, a no dobra, no to trudno, no to i poszedłem. Tak, następny, nie? To jest w ogóle czarna magia, co się dzieje na polskich budowach, to jest cud, że w ogóle... Cud, że w ogóle te domy powstają, ale też oczywiście jakby No jest jakby rewers tego, znaczy no nie mam takich twardych danych, ale jestem przekonany, że dużo groźniejszą pracą w Polsce niż żołnierz jest pracownik budowlany. Znaczy takich wypadków typu, że tam komuś połamane ma ręce, nogi, kręgosłup, to w ogóle tego nikt nie liczy, bo to się wsadza robotnika w samochód, się go wywozi za teren budowy i mu się daje parę stów i mówi, powiedz, że to w domu sobie spadłeś ze schodów, a nie na budowie. No jak już jest trup, no to już jednak, no bez przesady, to nie, że tam, to nie tak, że zamurują trupa, no więc wtedy już trzeba wezwać policję i ten, w każdym razie tych wypadków jest dużo. Oni są generalnie przerażeni, wkurzeni, ci dźwigowcy. Tam się za dużo niestety nie zmieniło po tym reportażu. Był taki moment, że tam były jakieś ruchy. Ten Urząd Dozoru Technicznego się trochę wkurzył. W sensie jakby coś tam zaczął robić, kontrolować bardziej. Ale tak, budowy w Polsce to jest po prostu dzicz. No, a liczba już w ogóle jakichś załamań nerwowych, samobójstw tych robotników, którzy mają niepopłacone, to w ogóle to jest tragedia.
4: Jeszcze dorzućmy, że brakuje tam ludzi. Jak pisałeś, 50 tysięcy osób?
5: Tak, tak. No tak, tak, tak. No ja... wiecie państwo, tam już jest tyle patologii jak na polskich budowach, że to już jakby tam wszyscy już wszystkich oszukują, znaczy, no ponieważ ci pracodawcy jakby z tych oszczędności tak zeszli daleko, że już nikt tam jakby umowy o pracę to w ogóle nie ma takich, to w obcym języku jest słowo, no ale to działa w dwie strony, prawda, no robotnicy też wiedzą, po pierwsze, że mogą w każdej chwili zejść z tej budowy, jak im się coś nie podoba, albo jak wezmą tygodniówkę, prawda, i mogą już nie przyjść w poniedziałek, no bo nie ma jakby, oni nie są nigdzie na papierze, albo są na papierze za minimalną, a tak to mają wszystko pod stołem i ten. Plus duża część z nich wyjechała na zachód, prawda? My, oczywiście, ten rynek jakby próbował być zastąpiony Ukraińcami, ale po pierwsze, Ukraińcy szybko się uczą języka, więc ich pozycja negocjacyjna rośnie, więc oni już też sobie nie dają w kaszy dmuchać. Po drugie, duża z nich część wróciła w czasie wojny, wiemy, jakby duży był ten ruch. Więc teraz na polskich budowach, proszę państwa, to już nie tylko, to już nie są Ukraińcy, tylko to już są Gruzini, Filipińczycy. To w ogóle jest taki off topic, ale generalnie, ponieważ polskie firmy, bardzo polskie branże, takie właśnie budowlana, mięsna, transportowa, one cały czas się bronią rękoma i nogami, żeby nie podwyższać przypadkiem zarobków pracownikom, tylko bazują na taniej sile roboczej. Więc my teraz jakby importujemy tanią siłę roboczą z coraz jakby odleglejszych zakątków, prawda? Bo tak jak mówię, Ukraińcy już jakby też nie pozwalają się traktować w odpowiedni sposób, więc właśnie jakby importujemy się z innych krajów, tak? Więc jakby...
4: Pisałeś chyba o obywatelu Mołdawii, który zginął na budowie.
5: Tak, to był obywatel Mołdawii, tak, Mołdawia... W branży mięsnej to są na przykład Ameryka Południowa, wiele krajów, więc jakby w Polsce się odbywa ciche multikulti, tylko ono się nie odbywa wcale wbrew pozorom właśnie w dużych miastach, niekoniecznie, tylko w mniejszych miastach albo właśnie na placach budowy.
3: Za chwilę w Kulturologii między innymi o wynalazku polskich deweloperów. Zostańcie z nami.

zapisów dawno żadnych. Kolejny wózków kroków.

0: Wracamy do rozmowy z Bartoszem Józefiakiem, autorem książki Patodeweloperka to nie jest kraj do mieszkania. Dziennikarz spotkał się z lubelską publicznością w ramach cyklu Po stronie autora w Centrum Spotkania Kultur.
1: Są takie opinie, że faktycznie lata 90. albo początek 2000, że było lepiej, że ta jakość spada. To nie mam na to badań jakby twardych, bo to nie, jest trochę niemierzalne. Ale ja mam wrażenie, że ten rynek się psuje, bo jeszcze w latach 90. państwo trochę budowało, trochę spółdzielnie budowały, to od 2000 w górę poszło w tę stronę, że już deweloperzy jakby konkurują sami ze sobą. No nie konkurują ceną, no jakby konkurowali deweloperzy ze sobą, to by na przykład ceny obniżali. Nikt nie obniża ceny. To jest ostatnia rzecz, którą zrobi jakakolwiek firma deweloperska już. Teraz jest mikrokryzys. W sensie po prostu mieszkania już nie schodzą tak, jak schodziły, więc teraz się zaczynają takie rzeczy kiedyś nie do wyobrażenia, że oni tu komórkę dorzucą darmo, tutaj miejsce parkingowe, ale z ceny nikt nie schodzi z metra, nie? To jest ostatnia rzecz, którą zrobią. Więc jakby tu nie działa taki mechanizm rynkowy, że konkurują i wygrywają jakością, tylko tu działa odwrotny mechanizm rynkowy. Zresztą na tej konferencji, na której ja byłem, to oni mówili, że tam był jakiś właśnie panel o tym, jak sobie radzić z krnąbrnym klientem. I tam było, że...
0: Pato klientem.
1: Tak, oni tam mówili właśnie, tak, na nas mówią pato deweloperzy, może o pato klientach porozmawiamy roszczeniowych. I oni tam mówili, no wiecie tu państwo, no tak, no tu o klienta trzeba dbać, ale tak między nami mówiąc, to sprawa sądowa to 8 lat trwa. Ja tu z mieszkańcami się 8 lat procesuję i jeszcze w pierwszej instancji nie wyszliśmy. O, ha, ha. I oni wiedzą, że nie działa. Na przykład, co może zrobić klient niezadowolony? No i kogo ma w narożniku swoim? No ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale UOKiK się nie zajmuje jakością wykonania, umowami się zajmuje co najwyżej. Nie zajmuje się jakością. Może iść do sądu, prawda? Jak się panu nie podoba jakość, proszę, zapraszam do sądu. No tylko nie wiem, kiedy państwo ostatnio byli w polskim sądzie, ale to sprawa może trwać latami i wygrasz albo nie wygrasz i odzyskasz swoje pieniądze, albo ich nie odzyskasz. I deweloperzy doskonale o tym wiedzą, że tak działają sądy w Polsce, bardzo dobrze to wykorzystują, bo to jest też cytat. Masz zasadę, że masz, jak masz powiedzmy 100 niezadowolonych klientów, to spychasz, jakby odrzucasz roszczenie, odrzucasz ich tamten, 90 zmęczysz, 10 się będzie dalej rzucało, dalej spychasz, no i zostanie ci dwóch, których pójdzie do sądu. No i z tymi dwoma, no to już, no to najwyżej tym dwóm oddasz te pieniądze, ale pozostałych po prostu zmęczysz, no bo kto ma czas siedzieć w sądach?

0: jakby oni mają prawników od tego, których zatrudniają, a zwykli ludzie nie mają czasu siedzieć, chodzić po sądach. I mam dużo bohaterów, którzy się rzucali z deweloperem, żądali poprawek, no ale w końcu stwierdzili, że to nie jest, to, a to też często mówimy, wiecie państwo, no o młodych małżeństwach, które jakby zaczynają dorosłe życie, czy tam jakby zakładają rodziny i też mają trochę inne priorytety, więc wolą już dopłacić 150 tysięcy na przykład za remont mieszkania, zamiast jakby wymuszać na deweloperze, żeby on poprawił coś za te 150 tysięcy. A on na każdym mieszkaniu, na którym przytnie powiedzmy 100 tysięcy, no to pomnoży to przez liczbę bloków na całym osiedlu i on jest ileś tam milionów do przodu.
1: I mamy na przykład takie osiedla łanowe, tak, które są w ten sposób nazywane, bo rolnik przekształcił sobie działkę, na której może powstać mieszkaniówka.
0: No tak, no osiedla łanowe, nasz wkład w światową urbanistykę, polski wkład. Z czego się biorą osiedla łanowe? Z tego, że ceny mieszkań w Trójmieście, w Warszawie, Wrocławiu, ale też zapewne w Lublinie rosną dynamicznie, więc ludzi nie stać, więc wyprowadzają się coraz dalej. Tam, gdzie jest tańszy grunt, prawda? Gdzie oni będą w stanie, gdzie deweloper taniej zbuduje i gdzie oni będą w stanie mniej zapłacić za mieszkanie. No tylko, że oddalamy się od centrum, prawda? Czyli już jakby budujemy sobie, jakby generujemy sobie problem, bo ci mieszkańcy będą dojeżdżać do centrum, bo tam pracują, tam są szkoły, tam jest życie, a na tych osiedlach łanowych nic nie ma. Plus właśnie jakby, ponieważ gmina pozwoliła pojedynczym rolnikom przekształcić ich ziemię, no to się buduje na tym pasie ziemi. I tu mam przykład właśnie spod Lublina, bardzo ciekawy, który już robiłem po napisaniu książki. Państwo tu mają po sąsiedzku gminę Niemce. I w skrócie państwu opowiem, skontaktowaliśmy się z mieszkańcami, którzy mówią, że oni tu sobie mieszkają jakby na wsi i będą mieli za płotem 8-piętrowe bloki, bo jest normalnie, dzisiaj tam jest pole, ale w planie miejscowym są 8-piętrowe bloki. Ja jak zajrzałem w te plany miejscowe, to mówię, nie, no to jest niemożliwe. I faktycznie było tak, i to żeby była jasność, prawda, tu jest na przykład działka, domki jednorodzinne, tu są 8-piętrowe bloki, a tu znowu domki jednorodzinne, a tu pole. Takie pojedyncze jakby paseczki, na których jest dopuszczona wysoka zabudowa. Pod sprzedaż, nie że cały jakiś obszar wsi, nie, pojedyncze paseczki. I jak weszliśmy w księgi wieczyste, to ku zdziwieniu nikogo się okazało, że te pojedyncze paseczki ziemi należą do byłego wójta i jego zastępcy, wicewójta, obecnie dyrektora KOWR-u. Więc to była po prostu, no i oni oczywiście te plany miejscowe zmienili pod siebie w trakcie, jak jeszcze tam jakby rządzili w gminie, prawda? Jak myśmy z nimi rozmawiali, z tym wójtem i wicewójtem, byłym wójtem i byłym wicewójtem, no to oni z taką rozbrajającą szczerością mówili, no ale no co, no przecież gmina się musi rozwijać. Ja mówię, no to super, panie wójcie, że akurat na pana działce się będzie rozwijała, no cóż za zbieg okoliczności. Rozumiecie państwo, no to już te gmina Niemce to był wyjątkowy przykład bezczelności. Wiezie Lizówka. Moim zdaniem na zarzuty prokuratorskie, ale no zazwyczaj to chociaż na supy kupują te ziemie samorządowcy, no a tutaj nie. Więc, ale no to jest właśnie przykład takiej patologii, prawda? No ten jakby kto trzyma łapę na planie miejscowym, ten ma władzę, tak? Też jakby władzę właśnie przekształcania ziemi.
1: Korzysta dosłownie.
0: Albo on, albo sąsiedzi, prawda? No bo na tym zarobi, tak.
1: Mówimy o samorządach, no to te sławne WZ-ki też, warunki tak. zabudowy, to jest temat mocno wiążący się z patodeweloperką, którą przypomnę i cały czas będziesz to powtarzał pewnie, że traktujesz jako system.
0: Tak.
1: Niekoniecznie tylko jako samych deweloperów, ale jako to wszystko, co tam się dzieje, jeśli chodzi o tę branżę.
0: Tak, tak, no bo deweloperzy są, wiecie państwo, deweloperzy są beneficjentami tego systemu i oczywiście jego współtwórcami w tym sensie, że właśnie biorą udział jakby w procesie legislacyjnym jako lobbyści. Zostańmy na tym. No ale to nie oni go zaprojektowali, prawda? No tu jednak jakby to politycy przez 20 ostatnich lat stwierdzili, że po co się mieszkaniami zajmować, niech to wolny rynek rozwiąże i przerzucili odpowiedzialność kompletnie, umyli ręce. Abstrahując od zapisów w Konstytucji, jakby kompletnie, jak powiedzieli, my wychodzimy z tego, nie? No i dlatego mamy to, co mamy dzisiaj. Przez taką bezczynność polityków, jednak głównie myślę o Warszawie, bo tych samorządowców mi trochę żal, bo wiecie państwo, nie żal, no samorządowcy też mają swoje za uszami. Kraków, moja Łódź rodzinna, Warszawa, wiadomo, no to są rzeczy, które po prostu, no to są niesamowite historie, no. teren pofabryczny, przekształcony na mieszkaniówkę.
1: Właśnie, opowiedz o tym.
0: No, mam ja akurat badałem jeden przykład. Jest taki tak zwany Hong Kong w Warszawie. To są takie osiedle bardzo gęsto zabudowanych, bardzo wysokich bloków, więc one faktycznie trochę tak jakby skojarzenia z tą Azją przywołują. Tam była fabryka popeerelowska. Jak wiadomo, w latach 90. miała problemy. Fundusz taki bardzo sprytny, inwestycyjny ją wykupił, zamknął tę fabrykę, zwolnił wszystkich ludzi, wyburzył teren, zostawił sobie działkę, znalazł dewelopera JW Construction, największego w Polsce dewelopera, chętnego na tę działkę i podpisali przedwstępną umowę kupna z takim założeniem, że jak plan miejscowy tam się przekształci, że tam będzie można wysokie bloki zbudować, to wtedy deweloper kupi tę działkę. I jakimże szczęśliwym zbiegiem okoliczności, akurat wtedy mniej więcej władze Warszawy zaczęły pracować nad zmianą planu miejscowego, przyjęły zgłoszenia od mieszkańców, którzy, co ciekawe, mieszkańcy żądali wyższej zabudowy w swojej dzielnicy. Władze Warszawy się na to zgodziły. No ja tam pogrzebałem trochę w dokumentach, jak się okazało, ci mieszkańcy, którzy założyli stowarzyszenie i domagali się wyższej zabudowy w swojej okolicy, to byli po prostu ludzie z tego funduszu, tak? Oni sobie założyli stowarzyszenie po to, żeby zgłaszać uwagi. Mogli je zgłaszać jako fundusz, ale lepiej to wyglądało, że to są niby mieszkańcy zatroskani. No i władze miasta to przyklepały, jeszcze tam były dyskusje na sesji Rady Miasta. Pan dyrektor obiecywał, że to absolutnie nie zmieni otoczenia, ta zabudowa, że to będzie z korzyścią. To jest na ulicy Kasprzaka, ogromne bloki dzisiaj stoją. Działkę ten fundusz kupił za chyba 10-15 milionów, sprzedali ją deweloperowi parę lat później za 150 milionów. No, żyć nie umierać, no. No i deweloper JW Construction zbudował mieszkania, takie kawalerki, bardzo malutkie. Więc, no, idealna symbioza, prawda, samorządu i ten. No, to są, wiecie państwo, mnie zawsze krew zalewa. Ja miałem kilka z Jankiem Śpiewakiem spotkań i on jest ostrzejszy w tym. Ja to taki jednak jestem spolegliwy, że jak nie mam na coś kwitów, to po prostu się gryzę w język. Ale jest mnóstwo takich decyzji, w których ja po prostu, ja nie wiem, co te służby trzyliterowe różne robią, bo to moim zdaniem jest po prostu, no, jak już jesteś wyjątkowo bezczelny, w Warszawie był taki burmistrz dzielnicy bodajże Włochy, którego złapali po prostu z reklamówką, dosłownie z reklamówką, jak w tanim filmie gangsterskim, miał reklamówkę, akurat u teścia je upychał do beczki, wtedy weszło CBA bodajże i go zgarnęli, bo dopiero co wyjął te reklamówki pieniędzy z bagażnika dewelopera. No, to jak już tak jesteś bezczelny, no to faktycznie wpadniesz. No, a tak inne historie, no to po prostu są takie zmiany, które, mówiąc delikatnie, są niekorzystne dla społeczeństwa i uważam, że powinniśmy się im wnikliwie przyjrzeć. Z jakiegoś powodu się im jako państwo nie przyglądam.
2: I to już wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwali Michał Zbytniewski i Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia.

I tym akcentem zaczynamy dzisiejszą audycję. 3 minuty po godzinie 20, wtorek, 5 maja. Przed mikrofonem, jak zawsze o tej porze, Jakub Gryz i oficjalnie już otwieram 26 epizod audycji Sygnał z Garażu na antenie akademickiego Radia Centrum. Gramy zwykle muzykę alternatywną, post-punk, punki, no generalnie wszystko dobre, co jest związane z muzyką gitarową. Zaczynamy też tradycyjnie od naszą audycję, od informacji trochę organizacyjnych, trochę parafialnych, można powiedzieć. Po pierwsze, zapraszamy na naszego Facebooka Sygnał z Garażu. Gorąco zachęcam do tego, gdyż znajdziecie tam zapowiedzi audycji. No i też znajdziecie, co najważniejsze, dzisiejsze zestawienie muzyczne, więc jeżeli na przykład z jakiegoś powodu będziecie musieli wyłączyć swoje radioodbiorniki, tak nie wiem, przykładowo za 20 minut, no to gorąco was odsyłam na Facebooka, gdyż po godzinie tak 21-22 znajdziecie właśnie dzisiejszą playlistę oraz link do platformy Spotify. W tym wypadku, jeżeli chcecie sobie po prostu posłuchać samej muzyki bez mojego gadania. 26 epizod naszej audycji będzie skupiał się, tak jak mówiłem, czy też pisałem na naszym Facebooku, na muzyce luzackiej, powolnej. Bardzo, no nie chcę mówić nudnej, zdecydowanie nie, ale będzie taka zdecydowanie do uspokojenia się. Chociaż przyznam, że będą momenty bardziej noizowe, o tak powiedzmy. Zaczynamy klimatami z różnych światów. Włosko-amerykańskimi, można powiedzieć. Daniel Luppi to jest jeden, no bardzo ciekawa postać. Producent muzyczny, pracujący w Los Angeles, współpracował między innymi z Red Hot Chili Peppers, ale też pracował nad wieloma ścieżkami dźwiękowymi do filmów. No ale jednak, jako artysta solowy pracował nad dwoma bardzo ciekawymi projektami. Pierwszy, który nazywa się Rome, to projekt, który właśnie nawiązuje do jego nostalgii, ale takiej artystycznej, gdyż nawiązuje on do klimatów spaghetti westernów. I cały zamysł tamtego krążka był taki, żeby nagrać muzykę, czy też ścieżkę dźwiękową do filmu, który nie istnieje. Ciekawa propozycja, biorąc pod uwagę też, jakie osoby pojawiają się, jeżeli chodzi o postacie, które współpracowały wtedy z Danielem. Jack White się pojawia, wtedy Danger Mouse. No postacie naprawdę ciekawe, a mamy do czynienia wtedy z muzyką właśnie spaghetti western, tylko że w kontekście muzyki popowej, czy też art popowej. Ciekawa propozycja. No i też druga propozycja, z którą się dziś zmierzyliśmy, czyli album Milano. No i to też powrót do przeszłości, nostalgiczny powrót, ale już do czasów, nie chcę mówić dzieciństwa, mowa tutaj bardziej o czasach young adult, czyli dorastania do dorosłości, o tak powiem. Milano, czyli Mediolan, to miejsce, w którym Daniel Luppi właśnie spędzał swoje lata młodości. No i też jest z próbą spojrzenia właśnie i zmierzenia się z taką nostalgią, bo często się, jakby to powiedzieć, fetyszyzuje czasy właśnie młodości. Mówi się często, no klasyczna już fraza, kiedyś to było. No ale właśnie w ramach Milano mamy sprzeczność właśnie z tym podejściem. Bardziej jest to trzeźwe podejście do czasów młodości. No i Daniel Luppi przedstawia Mediolan jako miasto bardzo, Mediolan lat 80. oczywiście, przypominam, jako miasto bardzo kolorowe, miasto bogate, ale powierzchowne. Puste. Generalnie osoby, które tam się pojawiały, to byli zwykle bogacze, którzy po prostu chcieli wydać kasę, dobrze się pobawić i wyjechać. I tyle. No i bardzo ciekawe jest połączenie, gdyż w ramach tego albumu współpracował razem z takim zespołem jak Parquet Courts, których przed chwilą sobie usłyszeliśmy w ramach kawałka Soul and Cigarette. Ten zespół grywaliśmy wielokrotnie. No, trzeba przyznać, że Andrew Savage ze swoją ekipą powraca do czasów właśnie Nowego Jorku, czy raczej sceny muzycznej lat 70. No czuć tam twórczość zdecydowanie Lou Reeda, czy też na przykład Jonathana Richmana z czasów zespołów The Modern Lovers, czyli przełom lat 60. i 70. Zdecydowanie luźny kawałek i następny będzie dosyć luźny, chociaż zespół jest znany z grania noise'u. Sonic Youth zagrają dla nas w ramach Sygnału z Garażu. Kawałek nazywa się Stones. To z ich 13. albumu pod tytułem Sonic Nurse. Co tym, o tym można albumie powiedzieć? No w sumie to, co o każdym albumie Sonic Youth, czyli jest po prostu świetny. To jest jeden z tych zespołów, który ma naprawdę obszerną dyskografię, która jest cały czas i stabilnie po prostu dobra. Sprawdźmy sobie ten kawałek już teraz.

A to wydzieranie Jamesa Murphy'ego pozwolę sobie już przyciszyć. Trochę zaspoilerowałem. LCD Sound System i numer Never As Tired When I'm Waking Up. Skomplikowany tytuł, ale w wielkim skrócie, tłumacząc tak na nasz język, poziom kortyzolu Jamesa Murphy'ego, jak wstaje, jest najwyższy. Żarty żartami. To jest kawałek z debiutu tej, no nie chcę mówić formacji, bo to jednoosobowy projekt, ale mówię, no to jest z debiutu Jamesa Murphy'ego w ramach jego, można powiedzieć, projektu DIY, LCD Sound System. To jest 2006 rok. Pierwszy album Murphy'ego jest z mojej perspektywy krążkiem będącym zestawem utworów, które są hołdem dla artystów i zespołów, na których James Murphy się wychowywał. No i w wypadku tego utworu, który przed chwilą sobie sprawdziliśmy, no to mamy do czynienia z Beatlesami, ale z czasów psychodelicznych. No i wydaje mi się, że to naprawdę ciekawa propozycja. No i też oczywiście podana w sosie takim LCD sound systemowym, czyli ten DIY połączone ze szczyptą, ale taką maleńką elektroniki. Przy rzeczach psychodelicznych, to co za chwilę będzie takie trochę psychodeliczne, bo kiedyś był taki dzień, że spotkaliśmy się ze znajomymi wieczorem, pogoda była taka jak teraz za oknami, czyli właśnie słońce zachodziło, było gorąco, no i jakaś pojawiła się dziwna rozmowa, dosyć poważna, niepoważna. No i ktoś zapytał się, jaki jest najpiękniejszy fenomen w życiu człowieka, z jakim można się spotkać. No i mój znajomy od razu powiedział, kosmos przede wszystkim. No i wydaje mi się, że z tym stwierdzeniem na pewno zgodziliby się panowie z zespołu Duster, formacji, która specjalizuje się właśnie w kreowaniu tej kosmicznej przestrzeni w swojej muzyce. Duster to jeden z niewielu przypadków zespołów indie z końca lat 90., o których na początku ich działalności praktycznie nikt nie wiedział. Dlatego szybko się rozpadli właściwie po 2-3 latach działalności, ale jest to rzadki przypadek, gdyż formacja powróciła, odrodziła się na nowe właściwie, rezurekcja, równo 20 lat później. Dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta. Duster powrócili do formy nie dla pieniędzy, bo jak powiedział Clay Parton w jednym z wywiadów, czyli wokalista Duster, ten zespół nigdy nie był sławny, nie będzie sławny i nie ma takiego zamiaru, żeby to się zmieniało. Więc tu nie chodzi o pieniądze, chodziło o coś innego. Chodziło po prostu o oddanie ukłonu słuchaczom, gdyż po prostu Duster było słuchane. Brzmi to głupio? No trochę tak, ale chodzi o to, że zespół ten odrodził się na nowo dzięki internetowi, gdzie kawałki tego zespołu były przesłuchiwane na wielu forach muzycznych, forach no, osób, które po prostu kochają muzykę, ale również na platformach peer-to-peer, czyli na platformach, gdzie można było sobie pobierać te słynne MP3-ki. No i Duster wrócili te 20 lat później z ich trzecim albumem, który również nazywa się Duster i bez wątpienia jest arcydziełem, jeżeli chodzi o muzykę związaną z indie rockiem, z shoegazem oraz space rockiem. Sprawdzimy sobie jedną z najlepszych kompozycji od tego zespołu. Chocolate and Mint.

trochę wyolbrzymiłem, mówiąc, że będziemy grać dziś muzykę bardzo leniwą, biorąc pod uwagę zakończenie tego utworu. Aczkolwiek nie powinno to dziwić, bo ta ściana gitar nie pojawiła się absolutnie znikąd, bo jeżeli chodzi o skład zespołu Bedhead, to wchodzi w niego aż 3 gitarzystów, 1 basista oraz perkusista. Właśnie, Bedhead i numer Bedside Table. To z ich debiutu, który nazywa się What Fun Life Was. Bardzo pesymistyczny tytuł. No i nie powinno to dziwić, tak szczerze powiedziawszy, bo jeżeli chodzi o muzykę tej formacji, która, no, nie ma co ukrywać, była też pionierami, jeżeli chodzi o indie rock i muzykę tak zwaną slowcore'ową. Jak sama nazwa wskazuje, muzyka wolna, muzyka, która po prostu oddycha swoim brzmieniem. No, muzyka, która też jest wpisana melancholia i to nie powinno też dziwić, biorąc pod uwagę doświadczenia założycieli tego zespołu, czyli braci Mata oraz Baby Kadejnów, którzy założyli zespół ze względu na ich sytuację życiową, gdyż spory wpływ na nich miała śmierć ojca, który zmarł na guza mózgu. No i jak wspominał jeden z braci w pewnym wywiadzie, ze swoim bratem nie rozmawiali na ten temat. Aczkolwiek zdecydowali, że swoje emocje przeleją na muzykę i wychodziło im to naprawdę kapitalnie. Bedhead za nami, a przed nami kolejna formacja pionierów, jeżeli chodzi o muzykę indie rockową. Mowa tutaj o formacji Silkworm, która jest często nazywana jako jeden z najbardziej niedocenionych zespołów tego gatunku, co może być lekkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że jeżeli chodzi o produkcję tej formacji, zajmował się nią Steve Albini. I rzeczywiście będzie troszeczkę noizowo, jeżeli chodzi o kawałek Eternal, więc może po prostu przejdźmy do tego i sprawdźmy go.

najlepszych albumów indie rockowych wszechczasów. Krążek, który u swoich postaw miał być antygrunge'owy. No bo jak dobrze pamiętamy, albo po prostu znamy, lata 90. właśnie od momentu wydania Nevermind, Nirwany, no to był po prostu grunge i może trochę industrialu. No i cały zamysł tego krążka było, żeby być antygrunge, żeby było antykomercyjnie, bo jak sam mówił wokalista, nie chciał, aby popularność Built to Spill wynikała z jakiejś promocji poważnej, czy też marketingu wytwórni, tylko żeby była przekazywana słowem. Co się na pewno zdecydowanie mu udało. Warto też wspomnieć, że to w ramach wydania tego krążka, w ogóle ten album był wydany przez dużą wytwórnię, Warner Bros. No i tutaj pojawiłoby się słowa, że no, to już sprzedanie się. No, indie, zespół indie wydawany przez takiego potężną wytwórnię, no coś nie tak. A tu się okazuje, że wokalista po prostu zdecydował się na taką, a nie inną sytuację, ponieważ wytwórnia zaoferowała jego rodzinie ubezpieczenie zdrowotne. I to jest chyba mocny argument. To było Built to Spill, a za chwilę kolejna ważna formacja, jeżeli chodzi o zespoły indie rockowe. Zespół Silver Juice natomiast zagra dla nas. To jest formacja Davida Bermana, w którego skład też wchodzili członkowie z takiego zespołu jak Pavement, czyli Steven Malkmus oraz Bob Nastanowicz. Sprawdzimy sobie kawałek, który nazywa się...

wspominałem wcześniej o Pavement i jakoś się wymanifestowali. Kawałek Here na 98.2 FM. No i w tym momencie będziemy powoli się żegnać. 6 minut do godziny 21. Zostanie nam jeszcze jeden kawałek, można powiedzieć akcent polski na dobranoc. Zespół Dłonie zagra dla nas kawałek, jeśli z ich debiutu z 2019 roku. Pogadałbym o nim coś więcej, ale szczerze powiedziawszy czasu nie mam, więc jeśli jesteście zainteresowani, to sprawdzajcie sobie ten album w wolnym czasie, a ja wam serwuję, czy też może i w tym wypadku podaję Dłonie na antenie akademickiego Radia Centrum. Drodzy słuchacze, słyszymy się jak zawsze za tydzień we wtorek po godzinie 20 na 98.2 FM, a przed mikrofonem był Jakub Gryz. Dobranoc i do następnego.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
0: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
2: Oh, that's funny.

Dobry wieczór, godzina 21, minut 3,5, wtorkowy wieczór. Zaczynamy maturę. Nie ma letko, trzeba egzamin dojrzałości przejść, przeżyć, wyżyć, złożyć i zdać. No i wita was komisja w składzie Maciek oraz Brewczuk. Dzięki za uwagę, dzięki za liczne zgromadzenie się, drodzy abiturienci. Proszę wpisywać się na listę obecności oraz umieszczać swoje przedmioty maturalne. Dobra, nie będę się wygłupiał przez najbliższe dwie godziny aż tak bardzo, żeby się bawić w odgrywanie roli nauczyciela, ponieważ nauczycielem nie jestem i w sumie nie potrafię aż tak źle się zachowywać. Także moje drogie ofiary systemu edukacji w Polsce, będziemy się trochę tąż edukacją i tąż maturą bawić. Stwierdziłem, że wybiorę po kilka utworów, najczęściej dwa, reprezentujących w jakiś sposób jakiś przedmiot maturalny. No i będę próbował pomyśleć, w jaki sposób można by było na przykład ułożyć pytanie maturalne powiązane z tymże utworem. No i dosyć łatwo to jest w przypadku języka polskiego uczynić, no bo większość piosenek ma to do siebie, że ma tekst. I tekst można poniekąd traktować jak wiersz. A jeszcze lepiej jest, jeżeli tekst de facto wierszem był pierwotnie, albo wtórnie, albo w trzeciej kolejności, nieważne. W każdym razie jakaś tam liryka to jest. No i na przykład istniał taki zespół, którego liderem był poeta Tomasz Adamski. Zespół nazywał się Siekiera. No i klasyka gatunku na maturze to jest interpretacja wiersza. No i w tym momencie właśnie posłuchamy sobie, jak zinterpretował wiersz zatytułowany Ludzie Wschodu niejaki Adam Darski. I też moglibyśmy się na przykład zastanowić nad tym, czy Wschód i Ludzie Wschodu w tymże utworze są w kontekście geograficznym czy kulturowym. No i tutaj można by było na maturze popłynąć. A że zespół Behemoth, tudzież Behemoth, ma powiązania z Gdańskiem, to też popłynąć można.

stały słuchacz Piotrek raczył zauważyć, iż niekoniecznie tylko trzeba brać lirykę. Można i trzeba, i bardzo często na maturze jest, zazwyczaj jest na maturze coś z tej, z prozy. Na przykład fragment powieści, albo sam tytuł powieści, no bo utwór Black Death grupy Gravedigger pochodzi z albumu Heart of Darkness, czyli jak to ktoś kiedyś zgrabnie przetłumaczył na polski, Jądro Ciemności. No na tyle, na ile znam język polski i język angielski oraz anatomię i biologię i takie rzeczy, heart i jądro to nie jest to samo. Ale nie będziemy tutaj się zagłębiać w takie tematy. Bo jak już się przyjęło tak, to przyjęło się tak. No ale właśnie Jądro Ciemności jest jedną z najpopularniejszych w świecie powieści polskiego autora należącego do literatury brytyjskiej, czyli Józefa Konrada Korzeniowskiego, kojarzonego przede wszystkim jako Joseph Conrad. Anglicy się do niego przyznają jak do wielu innych rzeczy. Jest tak, Joseph Conrad jest tak brytyjski jak cała zawartość British Museum, ale też nie drążmy tego tematu, bo zaczynamy krążyć z daleka od jądra sprawy. Właśnie można by było poprosić o jakieś przykłady na temat okropności wojny, czy o tym, jak wojna sprawia, że człowiek staje się nikczemny, i poprosić człowieków zdających maturę, żeby się odwołali do Jądra Ciemności, żeby się odwołali do na przykład literatury drugowojennej albo przeddrugowojennej, do twórczości Ernesta Hemingwaya na przykład, Komu bije dzwon, i tak dalej, i tak dalej. No i potem weźcie się, wstrzelcie w klucz i napiszcie, że ktoś strzelił z broni palnej, a było, że z karabinu. No i po punktach. No ale przejdźmy dalej po tym, jak straciliśmy punkty. Punkty to liczby, liczby to matematyka, hatfu. No a matematyka nazywana jest królową nauk. Ja bym powiedział, że inne słowo na K by bardziej pasowało. R tam również występuje, na A się kończy. Nieważne. No ale niestety są takie zespoły, które właśnie w swoim komponowaniu korzystają w dużej mierze z właśnie reguł matematycznych, ponieważ da się muzykę opisać przy pomocy liczb. No i takim sposobem posługuje się na przykład grupa Meshuggah, czy inne grupy, które zgodnie twierdzą, że dżentu oni nie grają, oni grają metal alternatywny albo metal progresywny. Jak zwał, tak zwał. Tam jest to dosyć dużo kombinowania. Od czasu do czasu posłuchać tego można, ale nie wiem jak was, mnie to cokolwiek męczy, dlatego jako reprezentację matematyki posłuchamy sobie tylko jednego utworu, Rational Gaze od Meshuggah właśnie.

0: Nie maletko, w Akademickim Radiu Centrum.
1: Fakarono Majra! Fakarono Majki, tata nie ona pójrnaj, tata ma!

Język obcy nowożytny, jak łatwo było rozpoznać poprzez przesłuchiwanie tegoż zespół Alien Weaponry, język maoryjski, tudzież maoryjski, czyli endemiczny dla Nowej Zelandii i okolicznych wysp. No i nie należy on do katalogu, niestety, nie należy on do katalogu dostępnych języków do zdawania na maturze w Polsce, a szkoda, bo chciałbym zobaczyć i chciałbym się dowiedzieć, jak na rzęsach by stawała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, wymyślając maturę z takiego języka, jakby ktoś się uparł zdawać takowy język z oceanii się wywodzący jako swój język ojczysty. To by była satysfakcja po tym, co ja się wycierpiałem w szkole. Tak, tak myślę, tak uważam. Kontynuujemy temat języków obcych nowożytnych. Teraz będzie język z zupełnie przeciwległej strony świata. I będzie to język islandzki, czyli też pochodzący, jakby nie patrzeć, z wyspy, ale zupełnie inaczej niż Nowa Zelandia się kojarzącej. W dodatku taki język, że jakby kot przebiegł po klawiaturze, to mógłby przypadkiem wstrzelić się w klucz odpowiedzi, bo tak dla ludzi nieobeznanych potrafi pisownia islandzkiego wyglądać. Natomiast dla grupy Skalmold jest to język normalny, codziennej komunikacji, no i użyty w utworze Gleipnir.

w przypadku języków obcych, nowożytnych, zdecydowałem się na wybór trzech utworów, ponieważ jest to dziedzina mi, jakby nie patrzeć, dosyć bliska Perkessonon Poliglota i znam kilka języków obcych, a matematyki nie znam wcale, co najwyżej tylko z widzenia, więc nauki ścisłe potraktowałem trochę inaczej. Natomiast przed momentem język obcy nowożytny mongolski i grupa The Who, która tak poniekąd jest mongolskim odpowiednikiem Rammsteina, bo taka prawda, że Rammstein wybił się dlatego, bo był pierwszy, który grał tak po niemiecku i się wyeksportował. Natomiast grupa The Who zrobiła to samo z językiem mongolskim 3 dekady później. No i jest najbardziej znanym zespołem z Mongolii i każdy, kto z tamtych okolic by chciał się wybić, to już będzie postrzegany niestety jako ich klon lub kalka. No a utwór Demen to jest nowy singiel, dopiero co niedawno premierę mający. Przechodzimy od języków nowożytnych do języka nieco bardziej starożytnego, czyli łacina. Nie chciałem przynosić utworów, które w całości po łacinie są, ponieważ In Extremo nie jest zespołem jakichś, moim zdaniem, bardzo wysokich lotów. Chciałem przynieść coś, co bardziej moim zdaniem jest jakościowe i postawiłem na utwory, które mają łacińskie tytuły. I tak jest w przypadku kawałka grupy Rotting Christ In Nomine Dei Nostri. Natomiast chciałbym was ostrzec i prosić was, żebyście uważali i jeżeli taka sytuacja nastąpi, to piszcie na 515-515-982 albo na NML982 na Facebooku. Jeżeli podczas słuchania tego utworu zmaterializuje się w pomieszczeniu, w którym się znajdujecie, czarny kozioł, to zróbcie zdjęcie i dajcie znać. Shane Sabazios, Shane Sabazios, Shane Easton, Shane Easton, Shane Amo,

Flash God Apocalypse in Eternum, czyli na wieczność, a można by też przetłumaczyć powieki, ale to tak bardziej biologicznie, ale to jeszcze nie jest pora na biologię. No ciekawe, że język łaciński pojawia się najczęściej w tych najbardziej bezbożnych utworach, jak Rotting Christ, albo z kolei w drugą stronę, a po środku to nie bardzo, bo chyba jednak wszyscy się boją tych czarnych kozłów. Natomiast uprzejmie proszę, ażeby się nie bać, podpisywać listy obecności dzisiaj na NML982 na Facebooku, umieszczając tam, że jakie przedmioty zdawaliście lub zdawać będziecie, jeżeli takowi są, na maturze. No i jedziemy dalej. Przedmiot dosyć niszowy, ale jednakowoż maturalny, zdawalny. Teraz będzie historia muzyki. No i w historii tejże wydawało mi się, że najbardziej oczywistym wyborem będzie konkretny utwór konkretnego wykonawcy i oczywiście, że poszedłem tą drogą, a spodziewaliście się, że nie wybiorę najoczywistszej oczywistości. Umiem zaskakiwać również w ten sposób. Utwór jest wykonywany przez niejakiego Jelonka Michała, natomiast tytuł nosi Barok.

No i mieliśmy kawałek zaisty interdyscyplinarny. Zespół się zwie Cattle Decapitation, a utwór nosi tytuł Forced Gender Reassignment. Umieściłem to przy okazji biologii, ponieważ mowa tutaj o płci, o jej zmienności, aczkolwiek wymuszonej, więc takoż nazwa zespołu, czyli dekapitacja bydła, jak i przymusowa zmiana płci pasuje do tego, co w biologii się dzieje, ale ze względu na charakter tego utworu można byłoby go również w ten lub inny sposób podłączyć pod zagadnienia z zakresu etyki, pod zagadnienia z zakresu elektryki, elektroniki, budowy maszyn czy budownictwa. Mamy tutaj dosyć silne powiązania pomiędzy właśnie zmianą płci w charakterze biologicznym, w charakterze psychologicznym, w charakterze jeszcze jakby powiązań pomiędzy cegłą i pralką. No i w ten sposób można właśnie różne przedmioty, ale część z nich to bardziej pod kątem egzaminów zawodowych, a nie egzaminu maturalnego. Natomiast następny utwór chciałbym potraktować też jako reprezentację biologii, ale już tak bardziej jednoznaczną. I chciałbym specjalną dedykację uczynić. Nie wiem, czy ta kobieta jeszcze żyje, ale była taka nauczycielka biologii, która edukowała moją siostrę. Wąsik na nazwisko jej było. I jak wspomnę sobie opowieści tejże siostry mojej na temat tejże nauczycielki, to wydaje mi się, że tytuł Living Monstrosity od grupy Death mógłbym jej zadedykować bez wyrzutów sumienia. Zresztą wyrzutów sumienia to ja nie posiadam, tylko go nie używam.

People Equals Shit od zespołu Slipknot. No, tytułu chyba nie trzeba tłumaczyć, natomiast też mi się wydawało, że nie trzeba będzie tłumaczyć, że to jest wiedza o społeczeństwie. Natomiast stały słuchacz Piotrek pomyślał, że to filozofia. Nie jest to aż tak głęboka myśl. Do głębokich myśli to jeszcze my może dotrzemy później. Natomiast jak po doborze utworu można by było również wnioskować na temat stanu społeczeństwa, moja wiedza jest taka, jaka jest, i w związku z tym mój stosunek do społeczeństwa jest taki, a nie inny. No i w związku z powyższym następny utwór, również podpięty pod przedmiot wiedza o społeczeństwie, nosi tytuł Zombie Nation. No też, no, naród wspaniały, ale ludzie jacy są, tacy są. W dodatku coraz większe można odnieść wrażenie, że no nie są oni w dużej mierze zdolni do myślenia samodzielnego oraz krytycznego, i jako te zombie wpatrzone w ekrany bardzo często funkcjonują ku mojemu wielkiemu ubolewaniu. Natomiast nie ubolewam absolutnie nad tym, iż zespół Acid Drinkers utwór nagrał, i zespół Acid Drinkers znów żyje. No to niech nam żyje 100 lat.

Kanonenfieber, FIBA, jakoś tak, bo to po niemiecku. Der letzte Flug, czyli ostatni lot. Zespół Kanonenfieber ma szansę być drugą przyczyną, która uzasadnia istnienie języka niemieckiego. A zostali oni jednak dołączeni do grupy utworów związanych z historią, ponieważ ich twórczość w dużej mierze opowiada o I wojnie światowej. Natomiast o ile dobrze rozumiem, i nazwa zespołu oznacza mięso armatnie. Jeżeli ktoś tutaj szprecha z Deutsch, to może mnie poprawić. Natomiast tak mi się to wydaje. No i ostatni lot też dotyczy I wojny światowej. No tam bardzo dużo pilotów jak wzbijało się w powietrze, no to dosyć brutalnie te loty kończyło, ponieważ jeszcze praktyka stosowania spadochronów nie była powszechną z przyczyn, uwaga, honorowych, a nie z przyczyn ekonomicznych, ponieważ wówczas piloci uważali, że to wstyd jest, żeby się ratować w tak niegodny sposób i przeżyć. Natomiast później to się zmieniło, głównie z przyczyn ekonomicznych, ponieważ wyszło na to, że jednak taniej jest dać każdemu pilotowi wojskowemu spadochron, żeby on się uratował, ponieważ koszty szkolenia takowegoż osobnika były zdecydowanie wyższe niż kawałek trochę powiększonego parasola. No a można byłoby na przykład właśnie w pytaniu z historii porównać zachowanie pilotów, tudzież ogólnie rzecz biorąc żołnierzy podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, ale to by trudne było. No a teraz spojrzymy szerzej, nadal historycznie, i przekroimy dzieje ludzkości. No i jest taka kategoria państw jak imperia, które mniej więcej powstają zawsze w podobny sposób, rozwijają się w bardzo podobny sposób i upadają też w bardzo podobny sposób, ponieważ nie są one w stanie bez podbojów podtrzymać swojego rozwoju, chodzi o imperia. No i można by było poprosić o wypisanie przykładów imperiów oraz wspólnych cech ich powstania, rozwoju i upadku. No a teraz o imperiach właśnie. Grupa Vader, Silent Empire.

Rammstein, Benzin, czyli benzyna, czyli chemia, czyli mój ulubiony ten produkt chemiczny, który służy do napędzania wielu różnych rzeczy, bez których życia bym sobie nie wyobrażał. Zdecydowanie lepiej pachnie niż smakuje. Nie pytajcie skąd wiem. To nie jest miejsce i pora na takie historie i opowieści. No i no Rammstein, jak też stały słuchacz Piotrek zauważył, wszystkie powody dla istnienia języka niemieckiego w jednej audycji oba zostały przedstawione. No a jak jesteśmy przy chemii, przy reakcjach chemicznych, no to spalanie. No jestem trochę skrzywiony, jeśli chodzi o chemię, bo przypomniała mi się historia, jak w szkole podstawowej w siódmej klasie byliśmy, mieliśmy już przedmiot chemia i nasza wychowawczyni była nauczycielką biologii, no ale ponieważ wychowawczynią naszą była, to również uczyła nas chemii, no ale wprawę w tym miała raczej mizerną, no i chciała nam zademonstrować spalanie magnezu, więc nabrała sporą łyżkę tegoż metalu, podpaliła palnik spirytusowy, podpaliła magnez, tymże magnezem podpaliła palnik, który wybuchł i podpalił biurko. Tak. Szkoda, że w radiu tego nie jestem w stanie wam zaprezentować wizualnie. To było zaiste piękne i fascynujące i frapujące widowisko. No a skoro jesteśmy przy tematach chemii i spalania, no to oto paliwo, prawda? Do spalania służy. I głównie spalania w celu napędzania. A co mnie napędza? A to mnie napędza na przykład.

No i takoż doszliśmy do ostatniego przedmiotu szkolnego, który dzisiaj omawiać będziemy, czyli fizyka. Zespół nazywa się Clutch, czyli sprzęgło, czyli jesteśmy tu w temacie mechaniki. Sprzęgło jest to ustrojstwo, które znajduje się pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów w samochodzie na przykład. I jak się wciśnie odpowiedni manipulator nożny, to silnik nie gaśnie, jak się stoi. O czym bardzo wielu kursantów na nauce jazdy nie wie albo nie rozumie. Ale to też może nie idźmy w tę stronę. Tytuł utworu The Regulator, czyli regulator. A takim regulatorem jest na przykład potencjometr. I na fizyce można by było poprosić kogoś, żeby opisał działanie potencjometru. No to ja je teraz właśnie opiszę. Potencjometr to jest taka gałka, którą należy przekręcić na maksa w prawo i zostawić w spokoju. Bo po co? No. A fizyka, jak się okazuje, z tego co na Facebooku na NML982 powypisywaliście w liście obecności, jest całkiem, była całkiem popularnym przedmiotem maturalnym wśród słuchaczy, całkiem sporo osób, a okazuje się, że najpopularniejszym przedmiotem jest, uwaga, werble, język polski, prawda, bo obowiązkowy i wszyscy zdawali. Natomiast wśród najmniej popularnych przedmiotów maturalnych jest biologia i historia. Historię to zdawałem akurat ja razem z polskim i angielskim. No, ale jesteśmy przy fizyce. Częścią fizyki jest astronomia. No i ostatnio zaczyna się mówić o tym, żeby ponownie awansować Plutona do rangi planety, czemu ja jestem gotów przyklasnąć wszystkimi kończynami, które posiadam, ponieważ za moich czasów Pluton planetą był i to się nie godzi, ażeby było inaczej. No to jak też jesteśmy przy planetach, jesteśmy przy astronomii, no to taki jeden kawałek mi się sam wziął i nasunął na myśl, ażeby właśnie astronomię reprezentować.

No i zbliżamy się do końca naszej matury. Za niecałe 6 minut, godzina 23, więc pora powoli się żegnać z Państwem. Wszyscy zdaliście, a zdawali Alicja, Małgorzata, Karolina, jeszcze jedna Karolina, Jolka, Paulina, Zuzanna, Ryszard, Jacek, Piotrek, Maciek, Marek, Andrzej, Sławomir, Mariusz, Robert, Piotrek, Adrian, Waldek, Jakub oraz ovviamente Gatto di Tutti Gatti, Myszon. Waldek wyprowadził mnie z błędu, że potencjometr nie jest regulatorem, no ale dla mnie, przepraszam bardzo, jako laika nie znającego się za bardzo na zawiłościach technicznych jest, bo zawsze słucham na cały regulator, więc stąd mógł się wziąć tenże błąd. Maciek Brewczuk, przewodniczący jednoosobowej komisji maturalnej, się nie zna, więc się wypowiada. Tak to bywa w naszym pięknym kraju, iż ktoś, kto nie powinien się znajdować na jakimś miejscu, to je znajduje. Na przykład jak zdawałem maturę ustną z historii, to w komisji była nauczycielka matematyki, ponieważ nie dysponowaliśmy adekwatną liczbą nauczycieli historii w personelu szkoły. No ale to kiedy to było? To jeszcze nie, to już było w tym stuleciu, ale ćwierć wieku temu. Prawie. Ale ten czas leci. Takoż w sensie godzinowym, jak dziennym, jak i rocznym. I jeszcze ogłoszenia duszpasterskie. Oczywistą oczywistością jest, że Facebook NML982 jest dostępny do kontaktu ze mną, kiedy nie nawijam do Was poprzez mikrofon. Także inną oczywistą oczywistością jest, że maskotki naszego programu Wiolka, Manik i Drapak mają swój własny fanpage NML VMD, także mają swojego Instagrama, również NML VMD. A playlista z dzisiejszego naszego spotkania już niebawem dołączy do innych dostępnych na Facebooku. Jakby kto był ciekaw i chciał sobie jeszcze sprawdzić, co to było grane i posłuchać wedle tego, co było zaprezentowane na antenie. No a ja się już z Wami będę żegnał. No i słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że w komplecie albo w gronie liczniejszym niż skład dzisiejszy. Zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.